0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Zostaw ją! Krzyknęła gniewnie, ruszyła w ich stronę i chwyciła Darię za ramię, a potem zasłoniła ją własnym ciałem, jakby Maksymilian Gubernatis zamierzał ją zaatakować.
2: Spokojnie, nic nie grozi twojej znajomej.
1: Podniósł ręce w geście poddania.
2: Tylko rozmawiamy.
1: Niby o czym? O jego podcaście. Pośpieszyła z wyjaśnieniem Daria. Była zarumieniona i przez chwilę Lenie wydawało się, że przypomina normalną dziewczynę, a nie tego wojownika, w jakiego zamieniła się po gwałcie. To przecież Noa z Niewybaczalnego. Na pewno o nim słyszałaś. Ja nie przegapiłam żadnego odcinka. Pisaliśmy ze sobą chyba z rok temu. Nie rozmawiaj z nim. Lena szarpnęła dziewczynę. On zaraz to opublikuje. Nareszcie, zapaliła się Daria. Mam dość stania w cieniu i pustej gadki do protokołu. W kółko tylko mnie przesłuchujecie i niewiele z tego wynika. Noa ma ogromne zasięgi i co ważniejsze, wierzy mi. Jeśli zrobi odcinek o moim prześladowcy, na pewno coś się zmieni.
3: Lenę zamurowało. Pojęła, dlaczego Daria jest dzisiaj taka ugodowa i tak stanowczo zaprzeczyła, kiedy Lena pokazała jej zdjęcie podcastera. On się na nią zasadził, zrobił jej pranie mózgu, omotał. To spotkanie zostało ustawione. Miała ochotę szarpnąć Darię i siłą odciągnąć od tego łajdaka, ale przy ludziach nie była w stanie się na to zdobyć.
1: Ja ci wierzę, powiedziała z wyrzutem. Jak możesz w to wątpić? Jestem na każde twoje zawołanie. Przyjeżdżam w nocy i trzymam cię za rękę, kiedy masz atak paniki. Pomogłam ci dostać się na terapię. Ręczyłam za ciebie w pracy, kiedy kolejny raz bałaś się wyjść z domu i chcieli cię zwolnić. Pożyczałam pieniądze i asystowałam w komendach. Nawet kiedy mnie wystawiałaś i nie chciałaś złożyć zeznań, a potem wskazałaś z rozmysłem inną osobę, co podważyło twoją wiarygodność, nawet wtedy cię nie zostawiłam. Już zapomniałaś? Myślisz, że na tym polega moja praca? Na niańczeniu cię? Podniosła głos. Myślałam, że się przyjaźnimy.
3: Przyjaźnimy? Daria skrzywiła się, a potem wzięła się pod boki i przysunęła twarz do twarzy Leny, aż ta poczuła jej miętowy oddech.
1: Wiesz, dlaczego nie załatwiłaś mi ochrony? Dlaczego drugi rok muszę się bać? Dlaczego wciąż go nie złapałaś?
2: Słuchajcie, ludzie się na nas gapią.
3: Wtrącił się Noa. Odpiął rower Darii i wszedł między kobietę, a potem wziął Darię pod rękę i ku zdziwieniu Leny ta nie odtrąciła jego ramienia. Ruszyli razem, więc Lena nie miała wyjścia i musiała biec za nimi. Zatrzymali się dopiero za winklem przy nowiutkim wypasionym ścigaczu w żółtym kolorze. Noa wyjął ze schowka kask i zaczął odpinać motocykl. Zdawało się, że nie zwraca na Lenę uwagi.
2: Nie kłóćmy się, rzucił pojednawczo. Możemy się przecież dogadać. Wydaje mi się, że mamy wspólny cel.
1: Dogadać się? Warknęła Lena. Ty chcesz ją wykorzystać, zrobić ten swój parszywy odcinek. W ogóle nie obchodzi cię jej ból, a tym bardziej poszukiwany sprawca. Nie pozwolę, żebyś storpedował dochodzenie. Możesz być pewien, że mam cię na oku.
3: Wysyczała i natychmiast pożałowała tych słów, bo przecież za kilka godzin miała go publicznie przepraszać.
2: Noa zatrzymał się, wymienił spojrzenia z Darią i zwrócił się do Leny niskim głosem.
3: Mówił wolno, wręcz flegmatycznie, ale biła od niego pewność siebie.
2: Możemy kontynuować tę przepychankę, jeśli chcesz.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczerze.

na banie. Cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Stawiała jako główne swego życia zadanie wychowanie kobiety o wysokim ideale religijnym i patriotycznym oraz gruntowne wykształcenie i przygotowanie do pracy zawodowej, która by zaspokajała jej potrzeby materialne, dawała niezależny byt i pozwalała stać się ostoją moralnego życia. Założycielka szkoły skupiała młodzież w samokształceniowe kółka etyczne, prowadzone w duchu katolickim. Organizowała stypendia, zakładała czytelnie, wypożyczalnie, internaty, pośredniczyła w wyszukiwaniu korepetycji. Dlaczego wyznaczyła sobie taki cel? W 1880 roku wstąpiła do bezhabitowego zgromadzenia sióstr posłanniczek Najświętszego Serca Jezusowego. Przyjęła imię Maria od stóp Chrystusowych. Przez kilka lat pełniła obowiązki przełożonej warszawskiego domu tego zgromadzenia, założonego przez kapucyna Honorata Koźmińskiego, który zalecił siostrom życie w ukryciu. Natura tego życia wymaga tego sekretu, aby ani słowem, ani ubiorem, ani postawą, ani zachowaniem się swoim, ani postępkami, ani mieszkaniem nie zdradzić swego powołania i to przed najbliższymi osobami. Inaczej to życie przestałoby być ukryte. Na zewnątrz, w stosunkach z innymi, siostry mają się zachowywać jak przystoi na prawdziwe dzieci Kościoła, na prawdziwych naśladowców Chrystusa i wyznawców Jego świętej Ewangelii, nie wstydząc się i nie zapierając się nigdy, czy to czynem, czy zachowaniem się godności chrześcijanina. Co do powołania jednak swego, żadnych oznak na zewnątrz nie okazują i w głębokiej ukryją tajemnicy, bo to ich tajemnica. W 1905 roku zgromadzenia założone przez Honorata Koźmińskiego szukają nowych form działalności religijno-społecznej. Zamyka się etap ewolucji pozostających w ich gestii instytucji oświatowych. Pierwszą z nich jest założona w Warszawie w 1882 roku szkoła zawodowo-rzemieślnicza dla dziewcząt przekształcona w ogólnokształcące gimnazjum. Drugą, szkoła gospodarcza, zbliżona poziomem do wyższej uczelni rolniczej, powstała w Chyliczkach niecałą dekadę później. Obydwie placówki własne zgromadzenia sióstr posłanniczek firmuje Plater z Berkówna. Duchowym przewodnikiem i doradcą zarówno w reorganizacji zgromadzenia, jak i szkół jest ksiądz Jerzy Matulewicz. W ten sposób wokół zgromadzenia sióstr posłanniczek i z ich udziałem kształtuje się środowisko kobiet o emancypacyjnych aspiracjach powiązane z ruchem odrodzenia religijnego rozwijającym się w młodzieżowych organizacjach katolickich.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

za głupią dzikuskę. Lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, żeż słów

0: Tu kwiat jabłoni.
1: Słuchacie RMF Classic.
0: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czuję, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już jutro po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toto, zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój sarmaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Ach, ta drżąca powieka.
12: I ten nocny skurcze łydek.
11: Biorę magnez i nie czuję efektu.
13: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
14: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspirację z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
0: Szerokiej drogi na wakacje. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

To był fragment soundtracku z filmu Seria Niezgodna, Wierna w RMF Classic. Jest 6:50, Katarzyna Chnat, dzień dobry, witam serdecznie w kolejny lipcowy poranek. Cieszę się, że możemy rozpocząć ten dzień razem, a każdy nowy dzień daje kolejne szanse na naukę, rozwój, życzliwe spotkania i małe sukcesy. Nie zawsze mamy wpływ na wszystko, co nas dzisiaj spotka, ale zawsze możemy zdecydować, z jakim nastawieniem wejdziemy w ten dzień. Zatem mam nadzieję, że z RMF Classic zaczniecie z dobrą energią, a my zadbamy również o odpowiednią muzykę.

Dobrze się rozkręca dzień przy takiej muzyce, prawda? Za chwilę sprawdzimy, co w pierwszych dziś faktach o 7, a teraz posłuchamy letniego przeboju z musicalu Grease. Summer Nights śpiewają John Travolta i Olivia Newton-John.

0: Muzyka filmu Kill Bill w poranek, czwartkowy poranek w RMF Classic. Tymczasem zbliża się godzina siódma. Jak obiecałam, czas sprawdzić, co dziś w faktach RMF Classic pierwszych, które przygotowuje Grzegorz Jasiński.
1: Dzień
0: Grzegorz
1: dobry.
0: Jest już z nami. Dzień dobry.
1: Będzie między innymi o rozmowach dyscyplinujących w koalicji rządowej i w opozycji oraz o tym, że Argentyna pokonuje Anglię w drodze do finału piłkarskiego mundialu.
0: Szczegóły już za chwilę. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
4: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
5: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
3: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
8: Została nam już tylko apteczka.
7: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
8: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
7: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W dwie minuty.
9: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
7: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
9: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
10: Adamet. Z pasji do rozwoju. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
14: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
15: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
16: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
12: Po reklamie.
0: Jest siódma. Słuchacie RMF Classic. Czas na pierwsze dziś fakty. Szczegóły ma dla nas Grzegorz Jasiński.
1: Ponad 600 razy interweniowali od wczoraj strażacy, by usunąć skutki burz i silnego wiatru. Wynika z najnowszych danych Państwowej Straży Pożarnej. Najwięcej pracy mieli na Dolnym Śląsku i Śląsku, przede wszystkim w rejonie Wrocławia i Katowic. Dziś do Polski wracają ostrzeżenia synoptyków przed upałem. Obowiązują w 7 województwach centralnej Polski. Ultimatum władz Prawa i Sprawiedliwości dla swych działaczy: albo wystąpienie ze stowarzyszenia, albo wykluczenie z partii. Podjęta przez Prezydium Komitetu Politycznego uchwała uderza w stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego, Rozwój Plus oraz Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten drugi od razu złożył deklarację.
17: Że się oczywiście podporządkujemy do tej decyzji kierownictwa władz.
1: Na jak na ultimatum reagują politycy związani z Rozwój Plus byłego premiera?
18: Mateusz Morawiecki napisał na portalu X: mamy unikalną szansę zbudowania wielkiej Polski, o jakiej marzyły pokolenia. Nie możemy stracić z oczu tego celu, tonąc w bagnie konfliktów. Taki jest i pozostanie cel działań, podkreślił. Piotr Miller przyznaje, że decyzję prezydium przyjął z zaskoczeniem. Nasza aktywność powinna być kontynuowana, pisze. A Szymon Szynkowski-Welsenk zaznacza: Rozwój Plus to szansa, a nie zagrożenie dla realizacji tych idei. Zgodnie z decyzją kierownictwa PiS, członkowie organizacji powinni z nich wystąpić w ciągu 7 dni. Mają też złożyć stosowne oświadczenie przewodniczącemu klubu Mariuszowi Błaszczakowi. Termin ultimatum mija 23 lipca.
1: Informuje reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Blisko 3 godziny premier Donald Tusk dyscyplinował wczoraj polityków Koalicji Obywatelskiej. Spotkał się z nimi w warszawskim hotelu. Według uczestników spotkania była to rozmowa motywacyjna. Wśród tematów afera wokół Szpitala Południowego, wzrost poparcia Konfederacji i możliwe protesty nauczycieli. Byli członkowie zarządu Polskiej Fundacji Narodowej z zarzutami, za które grozi 10 lat więzienia. Maciej Eś i Cezary J. są podejrzani o nadużycie uprawnień w związku z organizacją i finansowaniem w 2017 roku kampanii Sprawiedliwe Sądy. Mieli tym spowodować straty fundacji w wysokości co najmniej 8 400 000 zł.
2: W ocenie prokuratury kampania, której motywem przewodnim było piętnowanie rzekomych grzechów sędziów, była sprzeczna z celami statutowymi Polskiej Fundacji Narodowej. Dlatego uznano, że swym działaniem szefowie PFN wyrządzili fundacji szkodę w wielkich rozmiarach. Jak dodał prokurator Jaromir Rybczak, to nie koniec zarzutów.
19: Dotyczy nie tylko niegospodarnego działania na szkodę Polskiej Fundacji Narodowej, ale również przekazania korzyści czy wartości niepieniężnych w postaci usług marketingu politycznego na rzecz dwóch partii politycznych.
2: Czyli złamania ustawy o partiach politycznych, czego beneficjentami miało być Prawo i Sprawiedliwość oraz Solidarna Polska. Podejrzani nie przyznali się do zarzutów, a prokuratura uznała, że wystarczające będzie zastosowanie wobec nich wolnościowych środków zabezpieczających, zakazu opuszczania kraju oraz odebrania.

0: Afryki Południowej z każdą minutą atakował coraz groźniej. W 85. minucie efektownym strzałem wyrównanie dał Enzo Fernandez. Kiedy mecz zmierzał do dogrywki, Lautaro Martinez pokonał świetnie broniącego w tym meczu Pickforda. Spodziewałem się dogrywki, cieszę się jednak, że skończyli wcześniej. Mówił mi jeden z fanów Argentyny w strefie kibica, Argentyna w niedzielę w finale zagra więc z Hiszpanią.
1: A dzień wcześniej Francja zmierzy się z Anglią w meczu o trzecie miejsce.
2: Grzegorz Jasiński wróci do nas w kolejnych faktach o 8:00. Teraz prognoza pogody.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
2: Dzisiaj dość różnorodnie będzie w pogodzie. Na razie w większości regionów pogodnie, ale niebo zachmurzone. W ciągu dnia na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotny deszcz, burze, lokalnie również burze z gradem. Ale ciepło. Temperatura maksymalna do 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko na północy, tam od 23 do 25.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
2: 7:05, Katarzyna Chnat, dzień dobry. W czwartek jest 16 lipca, 197 dzień roku. Do końca tego roku zostało jeszcze 168 dni. Z życzeniami możecie dzisiaj dzwonić albo osobiście się udać do Marii, Andrzeja, Benedykta, Stefana czy Bartłomieja. Wszystkim solenizantom życzymy dużo zdrowia, radości, spełnienia marzeń i samych pięknych chwil. A dziś warto też zajrzeć do historii, bowiem tego dnia 1969 roku z przylądka Canaveral wystartowała misja Apollo 11, a 4 dni później ludzkość postawiła pierwszy krok na Księżycu. I to było wydarzenie, które na zawsze zmieniło historię nauki i podboju kosmosu. O czym jeszcze ważnym warto wiedzieć, tego dowiecie się z dzisiejszych faktów RMF Classic. Zajrzymy też jak zawsze do codziennej prasy, sprawdzimy wiadomości ekonomiczne, powspominamy najlepsze wakacje i posłuchamy historycznych opowieści Macieja Korkucia, a te już za chwilę. Muzycznie natomiast za moment u nas muzyka Ennio Morricone, teraz siła i głos, którego nie da się pomylić z żadnym innym. Tina Turner i jeden z najbardziej ikonicznych utworów bondowskiej serii, GoldenEye.

0: Punta Bastenio Morricone w RMF Classic 13 minut po 7. Śniadanie mistrzów trwa, a u nas czas na historyczne opowieści Macieja Korkucia.
1: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
2: Dzisiaj będzie o amerykańskiej limuzynie i zielonej bramie prezydenta Czechosłowacji. Otto Paweł, czyli Otton Popper, syn Czeszki i drobnego żydowskiego handlarza Leona Poppera, opisywał, jak ten ostatni, pisał o nim zawsze ładnie, tatuś, w latach 30. XX wieku w Pradze został sprzedawcą odkurzaczy szwedzkiej firmy Electrolux. Zrobił oszałamiającą karierę finansową jako nagradzany międzynarodowy rekordzista w sprzedaży. Nic dziwnego, że błyskawicznie rodzinie całej poprawił się poziom życia w przedwojennych, bogatych skądinąd Czechach. Do tego stopnia, że tatuś szył sobie garnitury u najlepszych krawców i strzygł włosy u najdroższych fryzjerów. A na dodatek, jak wspominał Otto Paweł, kupił amerykański samochód. Co prawda nie była to najnowsza limuzyna, ale w każdym razie wóz amerykański marki Buick. Mamusia załamała ręce i jęknęła. Ależ Leonku, co ty będziesz robił z takim autem? Kto będzie nim jeździł? Ja, odparł tatuś z ogromną pewnością siebie, chociaż wiedział, że to nieprawda. Ilekroć bowiem cokolwiek w życiu prowadził, zawsze kończyło się to katastrofą. A że samochód jest duży, doskonale wiedział. Przecież nawet jego szef, dyrektor generalny, pan Koralik, tak potężnego auta nie posiadał. I o to chodziło. Ale nic w życiu nie jest proste. Czytamy dalej. Prowadzenie takiego wozu było niezwykle trudne. Musieliśmy więc na niedzielę wynajmować sobie szofera. Tośka Valente. Był to wysoki blondyn, sympatyczny gość. Miał przy tym do tatusia świętą cierpliwość. Woził nas przez lany do Krzywoklatu na ryby. Mój tatuś siedział obok niego i nieustannie udzielał mu rad, jak ma jechać. Inny tatusia by zabił. A Tosiek Valenta uśmiechał się tylko zakłopotany. No i stało się. Pewnego razu tatuś namówił go, by dał mu poprowadzić samochód właśnie przez lany. Tosieczku, daj mi kierownicę, niech i ja sobie poszoferuję koło zamku pana prezydenta. Chodziło oczywiście o prezydenta Czechosłowacji. Mamusia krzyczała z tylnego siedzenia, że nie ma mowy, ale na próżno. Tatuś na pełnym gazie wziął zakręt przed zamkiem. No i oczywiście nie zdołał wyprowadzić i wpadł prosto w zieloną bramę pana prezydenta. Cóż, finał był mało luksusowy. Odciągnął nas stamtąd krowi zaprzęg i nasza Ameryka opuściła na pewien czas drogi państwowe.

0: Lato z czterech pór roku Vivaldiego grał zespół Europa Galante, a od skrzypiec prowadził Fabio Biondi. Tymczasem, żeby przeżyć ciekawą przygodę, wcale nie trzeba daleko wyjeżdżać. W Warszawie ruszył specjalny autobus, który łączy najpopularniejsze atrakcje turystyczne miasta. I od razu skojarzyło mi się z piosenką Autobus czerwony przez ulicę mego miasta mknie. Zapraszam na szczegóły.
1: Wakacje za kierownicą.
0: Autobus tym razem nie czerwony, ale taki, którego trudno nie zauważyć. Kolorowe grafiki, wakacyjne hasła i letni klimat sprawiają, że już z daleka wyróżnia się na tle pozostałych pojazdów warszawskiego transportu publicznego. Chodzi o taki specjalny autobus, który ma teraz dwa oblicza. W dni robocze kursuje na zwykłych liniach, a w wybrane weekendy zamienia się na bezpłatną linię wakacje, która zabiera pasażerów w podróż po najciekawszych zakątkach turystycznych stolicy. No i wszystko wskazuje na to, że już zdążył zwrócić na siebie uwagę przechodniów.
2: Z Warszawą.
3: I też ma, zaraz zobaczę, na pewno widać zabytkowe autobusy. Pas Kultury i Nauki, też widzę Most Świętokrzyski.
4: A kolorystycznie to jak?
3: Nie no, spoko, bardzo ładnie. Ładnie. Ten sam autobus był oklejony świątecznie i na Chopina. On jest mocno poklejony.
0: A z jednym z pasażerów rozmawiała nasza dziennikarka Julia Sarzyńska. Podróż wakacyjnym autobusem to okazja, by podczas jednego przejazdu zobaczyć warszawską Starówkę, Przedmieście, Powiśle, Bulwary Wiślane i Saską Kępę.

0: Lauren Balfe i kolejny szpiegowski wątek muzyczny w śniadaniu mistrzów RMF Classic. A czy wy już wyszpiegowaliście, co szykujemy wam na jutro? W RMF Classic będzie kolejna ciekawa akcja specjalna. Będą imieniny Bogdana i ciekawa propozycja z nagrodami dla was. Już teraz możecie o tym przeczytać na rmfclassic.pl, a ja więcej powiem o tym po godzinie 8. Tymczasem jest 7:29, za chwilę aktualna prognoza pogody, a potem wakacyjny pasaż ekonomiczny. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Na północnym wschodzie kraju dzisiaj trochę słońca i tam zachmurzenie małe i umiarkowane i bez opadów, a w pozostałej części kraju więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, również z gradem. Ciepło, termometry pokażą dziś od 26 do 30 stopni, chłodniej będzie tylko na północy, ale niewiele, tam od 23 do 25, nad samym morzem 21 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, nad Bałtykiem umiarkowany. 7.32, słuchacie RMF Classic z najpiękniejszą muzyką filmową na lato, a sporo i dla Was mamy. Za chwilę słynne Rydwany Ognia, Vangelisa, teraz jedna z tych piosenek, która robi klimat. Piano Man, Billego Joela, to z serialu The Boys.

0: To był Vangelis, jego Rydwany Ognia w RMF Classic. Nam ogień przyda się o poranku, bo jeszcze nie wszyscy się dobudzili, zatem może wieści dotyczące naszych portfeli i kredytów postawią Was na nogi. Opowiadamy o tym w pasażu ekonomicznym RMF Classic w wakacje również.
1: Wakacyjny pasaż ekonomiczny w RMF Classic.
0: Na początek polski budżet po pierwszym półroczu, który jest na minusie. Ministerstwo Finansów podało, że dochody państwa przekroczyły 278 miliardów złotych, a wydatki wyniosły ponad 402 miliardy. Czytamy na portalu rmf24.pl. Deficyt budżetowy sięgnął blisko 124 miliardów złotych. Resort podkreśla, że głównym źródłem wpływów pozostają podatki, a wydatki obejmują m.in. koszty obsługi zadłużenia. Tymczasem od 20 lipca zmienią się zasady programu Czyste Powietrze. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapowiada wyższe dotacje na termomodernizację domów, uproszczone procedury oraz dłuższy czas na rozliczenie zaliczek, więc powinno być łatwiej. Większe wsparcie obejmie m.in. ocieplenie ścian, podłóg i stropów, a także wymianę okien, drzwi oraz bram garażowych. W zależności od poziomu dofinansowania dotacja może pokryć nawet całość kosztów kwalifikowanych. Zmiany mają uprościć udział w programie, zwiększyć liczbę beneficjentów i przyspieszyć realizację inwestycji poprawiających efektywność energetyczną budynków. Natomiast kierowcy nadal mogą zapłacić więcej za paliwo. Eksperci uważają, że rosną hurtowe ceny paliw, co może przełożyć się na wyższe ceny na stacjach w najbliższych dniach. Najbardziej może zdrożeć olej napędowy i benzyna 98. Więcej o tym m.in. na portalu rmf24.pl.

0: Akwarium z karnawału zwierząt Camilla Saint-Saensa grała New Philharmonia Orchestra, prowadził Vernon Handley. Trwa wakacyjne śniadanie mistrzów z najpiękniejszą muzyką filmową na lato, a ja życzę Wam, żeby ten dzień był okazją do odkrywania czegoś nowego, ale też pełen wdzięczności i dostrzegania małych powodów do radości. My też staramy się Wam dostarczyć takich właśnie powodów do uśmiechu, choćby w zabawie Brzmienie lata. Szczegóły przypomnę już niebawem, a za chwilę posłuchamy piosenki z filmu Miasto Aniołów.
1: Dla wszystkich, którzy wypoczywają na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: To była muzyka z filmu Iron Man 3. 10 minut zostało do 8, a ja obiecałam jeszcze konkurs, w którym zaopiekujemy się waszymi wspomnieniami z wakacji.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Każdy pociąg jedzie gdzieś dalej, ale niektóre podróże zostają w pamięci na zawsze. Pierwszy wyjazd bez rodziców, wakacyjna wyprawa, niezwykły pasażer spotkany w przedziale albo chwila, której nie da się zapomnieć. O tym wszystkim możecie nam pisać w naszym konkursie Brzmienie lata, bo w tym tygodniu inspiruje nas taki oto dźwięk. Jeśli gwizd lokomotywy czy szum kół po torach wywołuje w Was wyjątkowe wspomnienia, to podzielcie się nimi, bo w zamian możecie dostać super praktyczny wakacyjny bidon z logo RMF Classic. Zapraszam do udziału w tym wyjątkowym konkursie. Na swoje historie możecie wysyłać mailem do mnie na adres katarzyna.chnat@rmfclassic.pl. Jest sporo czasu, bo finalistę ogłoszę dopiero po godzinie 10.
1: Tak brzmi lato w RMF Classic.
0: A u nas teraz odgłosy wiosny Jana Strausa II i wykonanie filharmoników wiedeńskich, których prowadzi Willy Boskowski.

0: Muzyka Ramina Dżawadi z Gry o Tron kończy tę godzinę śniadania mistrzów, a co w faktach o 8 wie Grzegorz Jasiński.
1: W faktach między innymi zapowiedź dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw reformy ochrony zdrowia i propozycje rozwiązania problemu z dostępnością i ceną peletu.
0: Szczegóły za moment, zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
9: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
10: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
12: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
0: Jest 8, jest z nami Grzegorz Jasiński, zatem czas na fakty RMF Classic.
1: Kluczowe rozmowy dla reformy systemu ochrony zdrowia zaplanowano dziś w Warszawie. Chodzi o zapowiadane zmiany, które mają wyeliminować nieprawidłowości, takie jak przyjmowanie wybranych pacjentów poza kolejką czy rekordowo wysokie zarobki części medyków. Reforma w szpitalach będzie tematem dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Czego możemy się spodziewać?
15: Uczestnicy przyjdą z pytaniem, jakie będą skutki zapowiadanej reformy dla pacjentów. Chodzi o górny limit zarobków medyków i o obowiązek pracy na co najmniej pół etatu i o to, czy takie sztywne zasady nie pogorszą dostępu do lekarzy. Tak to zapowiada współprzewodniczący zespołu trójstronnego Wojciech Wiśniewski.
16: Chcemy zapytać Ministerstwa Zdrowia o studium wykonalności. Przedstawiony projekt ma charakter fragmentaryczny, celuje wyłącznie w to, co oburza opinię publiczną. Nie ma tam nic o dostępności, nie ma nic o finansowaniu.
15: Gdy pytałem minister zdrowia Jolanty Sobierańską-Grędę o dzisiejsze spotkanie, usłyszałem ogólne zapewnienie, że chodzi o rzeczową rozmowę.
17: Dzisiaj już nie mamy wątpliwości, że zmiany są niezbędne. To, co budzi zawsze dużo emocji, dzisiaj sprowadzamy do dobrego dialogu i myślę, że o to nam wszystkim chodzi.
15: Temat nieprawidłowości w polskich szpitalach pojawił się też, jak ustaliłem, wieczorem w czasie spotkania premiera Donalda Tuska z parlamentarzystami Koalicji Obywatelskiej.
1: Informuje w porannych faktach reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dostępność drewna musi pozostać na stabilnym poziomie. W przeciwnym razie pelet będzie coraz droższy. Ostrzega przed tym Polska Rada Peletu po spotkaniu z przedstawicielami resortów energii oraz klimatu i środowiska. Co konkretnie ustalono?
18: Resort klimatu zobowiązał się, że utrzyma podaż drewna na stabilnym poziomie i nie zamierza jej jeszcze bardziej zmniejszać. A to właśnie z odpadów z drewna powstaje pelet.
19: Nie będzie kolejnego działania związanego z destabilizacją, z obniżeniem pozyskania, co już jest naprawdę dosyć ważną deklaracją ze strony strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
18: Mówi wiceprezes Polskiej Rady Peletu Agnieszka Kędziora-Urbanowicz. W dalszej perspektywie przedstawiciele Rady proponują, by Polska otworzyła się na tak zwany agropelet, który produkuje się z odpadów nie drzewnych, lecz rolniczych i jest tańszy. Realnie jednak zmiana na rynku mogłaby się dokonać dopiero za kilka lat. Pomysł na obniżki teraz to możliwość ulgi podatkowej poprzez odliczenie części podatku VAT od zakupu peletu. W ten sposób nie zyskaliby sprzedawcy, lecz konsumenci, a pieniądze mogłyby wrócić do gospodarstw domowych.
1: Informuje dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek.
3: Fakty o poranku w RMF Classic.
1: Uwaga kierowcy, kolizja czterech samochodów na trasie S8 między Wyszkowem a Radzyminem na Mazowszu w pobliżu miejscowości Głuchy. Zablokowany jest pas w stronę Warszawy. Maja Chwalińska nie zagra w przyszłotygodniowym turnieju WTA w Hamburgu. Tenisistka nadal zmaga się ze skutkami kontuzji stawu skokowego podczas meczu w turnieju w Wimbledonie. Najważniejszym celem pozostaje pełne wyleczenie oraz bezpieczny powrót do gry na najwyższym poziomie, poinformował klub z Bielska-Białej, gdzie trenuje Chwalińska. Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. W tych regionach Polski obowiązują alerty synoptyków przed burzami. Synoptycy ostrzegają też przed upałem w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa Wielkopolskiego na zachodzie przez Skierniewice do Lublina.
2: Na północnym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, natomiast na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże i miejscami przelotne opady deszczu i

John Abbey, Nowa Epoka, zaśpiewa nam również Michael Bublé, to już za chwil parę. Teraz walca Desdur, op. 64, nr 2 Fryderyka Chopina, zagra Rafał Blechacz.

0: Temat z filmu Top Gun 11, już prawie 12 minut po 8 w RMF Classic. No mam nadzieję, że takie filmowe smaczki są dla Was motywacją i inspiracją na resztę dnia. A ja teraz powiem, co w dzisiejszej prasie zwróciło moją uwagę.
1: Wakacyjny przegląd prasy w RMF Classic.
0: Na początek Rzeczpospolita i pierwszy artykuł: bliżej tańszego prądu. Komisja Europejska pokaże w piątek projekt reformy ETS, czyli systemu handlu emisjami CO2. Z informacji Rzeczpospolitej wynika, że część polskich postulatów zostanie uwzględniona. Na dalszych stronach jest też o tym, że nadal chcemy pomagać Ukrainie i Trump i jego chaotyczne wizje Iranu. Ale dzisiaj najbardziej zainteresował mnie artykuł na stronie Kultura. Odyseja Homera i Nolana. Nowy film Christophera Nolana to filmowe mistrzostwo świata. Kiedy w USA ruszyła przedsprzedaż biletów, strony internetowe się zawiesiły. To będzie zapewne wielki kasowy przebój. Nolan zrobił film fascynujący, który widza całkowicie wciąga i porywa, czytamy na stronach Rzeczpospolitej. Potrafi połączyć wielkie sceny bitewne z intymnymi rozmowami, opowieścią o namiętnościach, uczuciach, tęsknotach i niespełnieniach. Christopher Nolan od dawna myślał o ekranizacji Homera. W 2004 roku chciał przenieść na ekran Iliadę, ale wtedy nie udało mu się nakłonić producentów do tak ryzykownej produkcji. 20 lat później, po sukcesach Mrocznego Rycerza, Incepcji, Interstellar czy wreszcie Oppenheimera, który zdobył 7 Oscarów i zarobił $500 milionów, jego plany stały się realne. Budżet Odysei wyniósł $250 milionów i widać to na ekranie. Aż trudno uwierzyć, że zdjęcia trwały zaledwie 91 dni. Tekstów dotyczących tego filmu znajdziecie pewnie sporo, ja polecam ten, który jest dzisiaj w Rzeczpospolitej. I jeszcze tygodnik powszechny, tu m.in. o tym, dlaczego młodzi nienawidzą AI i praca do wglądu. W kraju, w którym związek zawodowy doprowadził swego czasu do zmiany ustroju, zwiększenie zakresu uprawnień dla Państwowej Inspekcji Pracy popiera jednocześnie raptem połowa obywateli. Więcej o tym w tygodniku powszechnym.

0: To był fragment soundtracku z filmu Downton Abbey, Nowa Epoka. A ja teraz opowiem o naszej kolejnej akcji w RMF Classic i o imieninach.
1: Wakacyjne śniadanie mistrzów w RMF Classic. Smaki i smaczki.
0: I mamy dla Was kolejną ciekawą propozycję. To będzie coś dla fanów serialu 1670. Z okazji premiery trzeciego sezonu tego serialu możecie się wcielić w scenarzystów i spróbować przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana. To w naszej akcji imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Swoje przewidywania i przeczucia nagrajcie w formie wiadomości głosowej i wyślijcie do nas przez Instagram lub Facebook RMF Classic. Autorów najciekawszych głosówek nagrodzimy wejściówkami na Panoramę 1670 we Wrocławiu. A najlepsze nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana, które będziemy świętować już jutro, 17 lipca, na antenie RMF Classic od godziny 16. A naszym gościem będzie nie kto inny, jak sam Dobromir Dymecki. Czekamy zatem na najbardziej szalone, zaskakujące i zabawne pomysły, no i zapraszamy Was jutro od 16. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim w RMF Classic. Nie możecie tego przegapić. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na naszej stronie rmfclassic.pl. A ja zapraszam teraz do wysłuchania fragmentu soundtracku z serialu 1670. Przypomnę, muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz.

0: muzyka Sary Klas z pięknej produkcji zatytułowanej Afryka. Trwa Śniadanie Mistrzów w RMF Classic. Jak wiecie, tworzymy razem z Wami filmową mapę Polski. I wczoraj kolejnym przystankiem na tej mapie było miasto Łódź. Relacja z tego wydarzenia u nas na naszej antenie po godzinie 9. Zapraszam, a w międzyczasie czekamy na kolejne Wasze zgłoszenia. Możecie nam sugerować, gdzie powinniśmy się wybrać i którą miejscowość odwiedzić w kolejnym etapie naszej podróży. Piszcie i wysyłajcie propozycje przez specjalny formularz, który znajdziecie na naszej stronie internetowej. Jest 8.27, niebawem zabrzmi u nas muzyka z filmu Król Lew i temat z miniserialu Anioły w Ameryce, a wcześniej będzie aktualna prognoza pogody. Zapraszam.
1: Reklama.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
5: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
4: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
5: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
4: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
5: Paulina Sykut-Jerzyna
4: i Krzysztof Ibisz.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
11: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
13: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatokopodnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
9: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Dzisiaj znów niektórym z nas przydadzą się parasole. W wielu regionach sporo chmur, miejscami przelotny deszcz, burze i lokalnie grad. Sprawdzajcie alerty synoptyków. Tylko na północnym wschodzie i częściowo w centrum dzisiaj pogodnie i bez deszczu. Temperatura maksymalna od 26 do 30 stopni. Chłodniej tylko na północy, tam 23 do 25, a nad samym morzem 21 stopni. Wiatr dziś słaby, nad wybrzeżem umiarkowany, głównie z północy.
2: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówiło mnie, że pcham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co za wstyd!
0: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
0: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
0: A może cudnie!
1: Zawsze, gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: Thomas Newman i muzyka z miniserialu Anioły w Ameryce w RMF Classic. A my teraz wracamy do Polski i zaglądamy do Poznania.
1: Co słychać w Poznaniu?
0: Nietypowy gość pojawił się w poznańskim zoo. Do miasta trafiła puma. Zwierzak nie zostanie jednak tutaj na stałe. Na razie jest na kwarantannie po tym, jak odłowiono go w Polanowie.
2: W kondycji jest zewnętrznie, patrząc, dobrej. Natomiast jej zachowanie wskazuje na to, że jest to zwierzę, które prawdopodobnie trafiło na wolność z rąk ludzkich, bo ona nie reaguje jakoś specjalnie lękowo na człowieka. To jest w ogóle bardzo młode zwierzę. Szacujemy jej wiek na 6-7 miesięcy. Jej albo jego, bo płci nie znamy. Przyjechała do nas, została wypuszczona do pomieszczeń kwarantannowych i minimalizujemy stresy.
0: Mówił Remigiusz Koziński z poznańskiego zoo. Dlaczego puma z województwa zachodniopomorskiego trafiła akurat do Poznania?
2: To zwierzę musiało uciec z jakiejś hodowli. Myślę, że skoro ktoś schował głowę w piasek i tego zwierzęcia nie szuka, to znaczy, że była to hodowla najprawdopodobniej nielegalna.
0: Tłumaczy Remigiusz Koziński. Na razie nie wiadomo, dokąd zwierzę trafi na stałe.

0: Fragment z koncertu na róg de Dur Telemana grali Zbigniew Żuk na rogu, Baltic Virtuozi i Gediminas Delinkiewiczus za pulpitem dyrygenckim. Jest 8.41, czekam cały czas na wasze pociągowe opowieści w konkursie Brzmienie Lata. Zasady tej zabawy przypomnę za chwilę, kto jeszcze nie wie, o co w tym chodzi. A wcześniej zapraszam na opowieść miłosną i muzyczne love story, to już za moment.
1: Reklama. Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.

0: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
1: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
2: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
3: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.

0: Shirley Bassey, Love Story. Taki temat się pojawił u nas w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Ja mam teraz propozycję dla miłośników pociągowych podróży.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Jeśli wybieracie się w najbliższym czasie na jakąś wycieczkę i wiecie, że z przydatnych gadżetów brakuje wam jeszcze czegoś takiego jak bidon, to możecie go zgarnąć u nas i to taki fajny z logo RMF Classic. W zabawie brzmienie lata, a to lato brzmi u nas również tak. Z jakimi historiami kojarzy wam się gwizd lokomotywy i stukot kół pociągu? Ja, jeżeli macie taką historię, o której możecie nam opowiedzieć, to jest okazja, a przy okazji można zgarnąć bidon. Zgłaszajcie do nas tę historię i piszcie pod adres katarzyna.hnat@rmfclassic.pl. Czekam na wasze zgłoszenia. Finał około godziny 10:10. Serdecznie zapraszam. A u nas teraz nieco inna opowieść, niekończąca się opowieść i muzyka Klausa Doldingera.

0: To był fragment z drugiej suity na orkiestrę jazzową Dmitra Szostakowicza. Zbliża się dziewiąta, z nami Grzegorz Jasiński, który zapowie co w faktach o dziewiątej.
1: W faktach wraca temat górnych limitów zarobków lekarzy, a także problem braku drewna, który może przekładać się na ceny mebli czy peletu.
0: Szczegóły za niecałe 3 minuty.
2: Reklama.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
8: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
9: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
10: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
11: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
10: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
11: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
10: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
11: Paulina Sykut-Jerzyna
10: i Krzysztof Ibisz.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
14: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
15: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
16: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Po reklamie.
0: Jest dziewiąta, czas na fakty w RMF Classic, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
1: Górny limit zarobków lekarzy będzie jednym z głównych tematów dzisiejszego posiedzenia zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Będzie to pierwsze spotkanie minister zdrowia z przedstawicielami medycznych związków zawodowych od momentu ogłoszenia pomysłu na zmiany w szpitalach. Planowana reforma ma wyeliminować nieprawidłowości, takie jak rekordowe zarobki części medyków. Związkowcy proponują jednak, by nie było jednej maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. Przewodnicząca Związku Zawodowego Lekarzy Grażyna Cebula-Kuba przekonuje, że ta kwota powinna być zależna od tego, czym lekarz się zajmuje.
17: Odpowiedzialność na przykład chirurga i on pracuje w klinicznym wysokospecjalistycznym szpitalu, a odpowiedzialność chirurga, który też zajmuje się drobnymi zabiegami w szpitalu o mniejszej referencyjności już jest różna, a więc powinniśmy mieć na pewno płacone za odpowiedzialność, jaką ponosimy.
1: Rząd tydzień temu zapowiedział maksymalnie 240 zł brutto za godzinę pracy w publicznym szpitalu dla każdego lekarza. Wciąż nie ma jednak propozycji konkretnych przepisów. Czy dziś się pojawią?
18: 16 mamy ustaloną agendę z zespołem trójstronnym i według tej agendy będziemy odbywali spotkania.
1: Zapowiadała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Według planu w przyszłym tygodniu projekty, które mają uporządkować sytuację, mają być omawiane przez Radę Ministrów. Branża drzewna, meblarska i leśnicy mówią jednym głosem. Drewna na rynku zaczyna brakować, a bez szkody dla przyrody może go być więcej. Braki w dostępie do surowca będą się przekładać na ceny mebli, wyrobów z drewna oraz peletu, usłyszał reporter RMF FM. Co jeszcze mówią przedstawiciele branży leśnej?
19: Zarzucają Ministerstwu Klimatu i Środowiska brak racjonalnych działań w zakresie gospodarki leśnej oraz coraz większe ograniczanie pozyskania drewna. To w ciągu ostatnich 10 lat wyniosło około 39 milionów metrów sześciennych grubizny rocznie. Plan na ten rok zakłada pozyskanie na poziomie 2 milionów metrów sześciennych mniej. Założenia na przyszły mają być jeszcze niższe, choć bez szkody dla przyrody Lasy Państwowe mogłyby pozyskiwać więcej, usłyszałem. Leśnicy pytają zatem minister Paulinę Henik-Kloskę.
20: Czy osiądzie z nami do stołu? Porozmawia, ale merytorycznie, fachowo, odsuwając emocje i da nam możliwość zabrania głosu, bo w tym momencie nie bierze się leśników, nie bierze się fachowców, którzy na co dzień pracują, na co dzień analizują i żyją tym lasem, nie mają możliwości w ogóle zabrania głosu.
19: Mówi Klaudia Becker, rzeczniczka Krajowego Sekretariatu Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ Solidarność.
1: Cytował nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
21: Śledzimy fakty.
1: Uwaga, kierowcy, około 10 km ma korek na autostradowej obwodnicy Krakowa. Na wysokości węzła Tynieckiego na jezdni w stronę Katowic doszło do kolizji. Zator na A4 zaczyna się już na węźle Zakopiańskim i ciągnie do węzła Mirowskiego. Kilkukilometrowy korek też na trasie S8 na Mazowszu. Jak już informowaliśmy, w Głuchowie na odcinku Wyszków-Radzymin zderzyły się 4 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Zablokowany jest pas jezdni w kierunku Warszawy. Nie medycznych, a technicznych interwencji mają na razie najwięcej ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Najczęściej pomagają żeglarzom i sternikom wydostać się z mielizny i trzcinowisk.
22: Zdecydowanie te akcje techniczne, tak? Kiedy jest ta brzydka pogoda, zdarza się tak, że ludzie nie dostosowują się do naszych apeli, jednak są niektóre osoby nierozsądne. Nie wszyscy mają swoje umiejętności, no i to są łódki gdzieś na mieliznach, gdzieś tam przewrócą się łódki, jakieś w trzcinowiskach są, także wydobywanie takich łódek, pomoc po prostu przy asekuracji i tego typu zdarzenia są najczęstsze oraz dosyć sporo mają karetki wodne zdarzeń typowo medycznych.
1: Mówił nam Michał Warcho ze stacji MOPR w Mikołajkach.
0: Kolejne fakty na znowu o 10:00, wtedy wróci Grzegorz Jasiński. A ja zapraszam teraz na prognozę pogody.

0: miejscami burze z gradem. Dotyczy to takich regionów jak Śląsk, Małopolska, Podkarpacie, część Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Sprawdzajcie więc alerty synoptyków. Poza tym będzie gorąco w szerokim pasie centralnej Polski od Gorzowa na zachód.
1: Sponsorem pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: No właśnie, fala upałów znów dotarła do Polski, więc bądźcie dzisiaj ostrożni. A kto szuka ochłody, może udać się na Bałtyk, tam nieco chłodniej. 9:05, Katarzyna Chnat, zapraszam na kolejną godzinę Śniadania Mistrzów w RMF Classic i rozpocznę tę godzinę słowami, które ponoć kiedyś powiedział Henry Ford. Nawet jeżeli idziesz powoli, wciąż wyprzedzasz tych, którzy stoją w miejscu. Niech te słowa będą dzisiaj zachętą do tego, by z ciekawością podejść do kolejnych wyzwań i wykorzystać ten czas jak najlepiej. My będziemy Was inspirować rozmowami, informacjami, ale przede wszystkim muzyką. Najpiękniejszą muzyką filmową na lato w RMF Classic. Teraz muzyczna podróż do Barcelony i dźwięki z filmu Vicky Cristina Barcelona.

0: To była muzyka z serialu Północ, Południe. Wcześniej byliśmy w Barcelonie, a teraz o atrakcjach zupełnie innych, które warto zwiedzić w wakacje, będzie opowiadał profesor Ryszard Tadeusiewicz. Dowiemy się, dlaczego warto zwiedzać kanały.
1: Technika dla laika, czyli naukowe felietony profesora Ryszarda Tadeusiewicza w RMF Classic.
2: Opowiadam Państwu o tym, co można zwiedzić w trakcie wakacji jako zabytki techniki i takim przedmiotem, na którym chcę Państwa uwagę skupić, są kanały. Opowiadałem o kanałach starożytnych, opowiadałem o kanale korynckim. Dzisiaj chcę opowiedzieć o innym kanale, który też wąski przesmyk lądu pokonał w taki sposób, że dwa wielkie akweny zostały połączone. Chodzi o kanał Kiloński. Łączy on Bałtyk z Morzem Północnym i otwiera drogę bezpośrednio z morza naszego, morza Bałtyku, do Morza Północnego, skracając drogę o ponad 250 mil, gdyby trzeba było opływać dookoła, wokół Półwyspu Jutlandzkim. Kanał był zbudowany na polecenie cesarza niemieckiego Wilhelma i został otwarty w 1895 roku, a więc stosunkowo nie tak bardzo odległa przeszłość. Kanał Kiloński ma długość 98 kilometrów, więc jest to rzeczywiście duża droga wodna, ma 102 metry szerokości, pozwala przepływać statkom o długości do 300 metrów. Ta długość jest ograniczona śluzami, które w tym kanale muszą występować. Kanał Kiloński przecina obszary, które są dość gęsto zaludnione i wobec tego jednym z problemów przy budowie kanału Kilońskiego, a też jednym z zabytków, które warto zwiedzić, to są mosty nad tym kanałem. Jest ich w sumie 20 kolejowych i drogowych i przebiegają one ponad zwierciadłem wód w kanale na wysokości 40 metrów. W sumie wobec tego bardzo malownicza i ciekawa droga wodna.

0: Muzyka Johna Williamsa z filmu Gwiezdne Wojny Imperium kontratakuje w śniadaniu mistrzów w RMF Classic. A co zrobić, gdy atakuje nas jedzenie i trudno nam sobie odmówić letnich przysmaków, zwłaszcza wieczorem? O tym teraz opowiem.
1: Twoje zdrowie w RMF Classic.
0: Stare polskie przysłowie mówi: śniadanie zjedz sam, obiadem podziel się z przyjacielem, a kolację oddaj wrogowi. I choć wiemy, że szczególnym problemem jest ten ostatni posiłek pod względem kaloryczności, w związku z tym, że może powodować uczucie ciężkości i problemy z zaśnięciem, to jednak trudno też położyć się do łóżka z pustym żołądkiem, zwłaszcza we wakacje, kiedy wokół tyle smakowitych pokus. Mówi się, że idealna pora na jedzenie na koniec dnia to godzina 18. A co zrobić, jeśli nie zdążymy, bo atrakcji było sporo, później wróciliśmy ze zwiedzania podczas wakacyjnych podróży? Czy wtedy lepiej zrezygnować z kolacji? Naukowcy mówią, że nie ma jednej sztywnej, konkretnej, wyliczonej godziny na jedzenie. Natomiast jest orientacyjny czas, w którym warto zmieścić się z ostatnim posiłkiem w ciągu dnia. Wszystko zależy od tego, kiedy chodzimy spać i dobrze byłoby zjeść 3, najpóźniej 2 godziny przed położeniem się do łóżka. Jeżeli zwykle zasypiamy później niż o 20, to kolacja musi być do godziny 18. Z kolei 8 wieczorem to odpowiedni moment na jedzenie dla kogoś, kto nie zaśnie przed 22. A to powinno nas uchronić przed dolegliwościami takimi jak zgaga, uczucie przepełnienia, odbijanie czy ból brzucha. A co najlepiej zjeść na kolację? Można jajka, drób, ryby, chudy nabiał, warzywa, kaszę czy pełnoziarniste pieczywo. Więcej o tym przeczytacie w zakładce Zdrowie na portalu rmf24.pl.

0: Słynną włoską pieśń Eduardo Di Capua O Sole Mio śpiewali Luciano Pavarotti, Placido Domingo i José Carreras. Śniadanie mistrzów RMF Classic pełne muzyki, ale mamy też sporo innych propozycji dla Was, porady, wspomnienia z dawnych lat i akcje specjalne. O tym wszystkim jeszcze będziemy mówić, aktualnie jest 9:28, a za chwilę u nas prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji. Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic. W Twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej. Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Upał, klimatyzacja w aucie, zimno,
6: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki, ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących przy ziemieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
9: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
10: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
9: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
10: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
11: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
1: Po reklamie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Przed nami ciepły dzień, choć parasole mogą się przydać. Najwięcej pogodnego nieba będzie na północnym wschodzie Polski. W pozostałych częściach kraju pojawi się więcej chmur, miejscami przelotny deszcz i burze, lokalnie również z gradem. Temperatura dzisiaj wysoka, od 26 do 30 stopni. Więcej chłodu na północy, nad samym morzem tam 21 kresek. Wiatr dzisiaj raczej spokojny, przeważnie słaby i umiarkowany. Jest 9:33, wracamy teraz na ścieżkę dźwiękową RMF Classic. Za chwilę przypomnimy też wielki przebój filmowy z filmu Wabank. No i będzie podsumowanie wczorajszej akcji specjalnej z Łodzi w ramach wizyty na filmowej mapie Polski. Wcześniej piosenka grupy In Excess się pojawi, to za moment. Teraz temat tytułowy z serialu Madison.

0: Grupa In Excess wystąpiła w RMF Classic, a nasza radiowa grupa gościła wczoraj w Łodzi i rozbiła swoje plenerowe studio na rynku włókniarek łódzkich. Rozłożyła leżaki, zaprosiła gości, włączyła kamery i mikrofony i co się wydarzyło? Opowiemy wam teraz o tym trochę.
1: Łódź. Miasto filmu UNESCO. Drugi przystanek na filmowej mapie Polski w RMF Classic.
0: Były rozmowy, uśmiechy, uściski, konkursy z nagrodami i dużo dobrej energii. Natomiast między nagraniami do social mediów i wejściami na żywo na naszej antenie Darek Stańczuk zbierał emocje przybyłych i pytał, jak im się to wszystko podobało. Posłuchajcie.
2: Przemek.
3: Andrzej.
2: Bardzo jest fajnie.
3: Podoba mi się, że są quizy, gdzie można wygrać kapelusz. Fajnie jest, że przed chwilą krzyczyliśmy, gdzie jesteśmy, w Łodzi. Taka fajna atmosfera jest.
4: Lubicie kino? Lubicie filmy?
3: Lubię kino, lubię filmy, tak. No na przykład Minionki, Backroomsy, Harry Potter.
2: Stranger Things, też Backrooms, byłem z kolegą.
3: Chcę pozdrowić swoją mamusię kochaną. Tatę chcę pozdrowić, brata, dziadków, babcie.
4: I oni wszyscy w Łodzi mieszkają?
3: Tak.
4: I słuchają nas?
3: Tak. Tutaj w Łodzi na Żubardziu.
4: Tak, a ty kogo pozdrawiasz?
2: Ja swoją rodzinę, kolegę Franka, Ignaca.
5: Słuchajcie radia RMF Classic.
6: Rafał Augustyniak, Etyka Myśli Łódź. Panie Dariuszu, od wielu, wielu lat jestem słuchaczem i bardzo doceniam to, jak mogę odkryć sztukę od strony właśnie też muzycznej i jak ta muzyka dodaje mi wyobrażeń o filmie. Dzięki wam stworzyłem wiele playlist, które są dla mnie po prostu niesamowitym dodaniem energii i spokoju w ciągu mojego dnia. Gratuluję tego, jak pracujecie, jak dużo wkładacie jakości w waszą pracę i ten objazd po Polsce jest świetnym pomysłem.
7: Mam na imię Małgorzata, urodziłam się w Łodzi, cały czas mieszkam w Łodzi. Słucham od wielu, wielu lat radio RMF Classic. Kocham to radio od rana do wieczora.
4: Będziemy sobie to powtarzać w redakcji
7: ja
4: codziennie.
7: Ja to powtarzam, uwielbiam was i w ogóle chwalę was za to, że macie tak fantastyczną muzykę. Bardzo pięknie. Nie dziękuję, że byliście tutaj. Troszeczkę za krótko.
4: Następnym razem się poprawimy. Dziękujemy pięknie. Pan zgłosił, panie Krzysztofie, Łódź do naszej akcji Filmowa Mapa Polski.
8: Trzeba było to zrobić, ponieważ Łódź to jeden wielki plan filmowy od powojnia.
4: Pan Krzysztof to jest nie tylko heavy user RMF Classic, ale pan Krzysztof statystował w ponad 30 produkcjach kręconych w Łodzi.
8: Tak, około 40 jak ostatnio policzyłem, zarówno w serialach, w filmach fabularnych i etiudach studenckich. W szkole filmowej.
4: To jest pana hobby, to jest pana pasja, to statystowanie, a to jest też wielka przygoda, bo można na przykład na takich planach spotkać znakomitych, znanych aktorów.
8: Można się wcielić w różne postaci, przenieść się w czasie, być w XIX wieku, początku XX, współcześnie, a także w przyszłości. Także to jest przygoda. I życzę Łodzi jak najwięcej planów filmowych.
4: Jak najwięcej RMF Classic na radiowych falach.
8: Tak, i zapraszamy do Łodzi ponownie.
4: Postaramy się. Dzięki.
8: Dziękuję.
0: A my życzymy sobie jeszcze więcej takich wspaniałych słuchaczy. Tym samym Filmowa Łódź została wpisana na naszą filmową mapę Polski RMF Classic, a my czekamy na wasze kolejne zgłoszenia. Gdzie teraz powinniśmy się udać? Piszcie, zgłaszajcie propozycje, szczegóły znajdziecie na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl. A mając w pamięci wczorajsze spotkanie w Łodzi, u nas teraz kolejny fragment muzyki z produkcji kręconej w tym właśnie mieście. To motyw z filmu Wabank.

Fragment Suity Handla, muzyka na wodzie, grała Orpheus Chamber Orchestra. A w RMF Classic szykujemy Wam kolejne ciekawe akcje. O imieninach Bogdana jutro już mówiłam, no ale chcę jeszcze zaprosić na wyjątkowy program. Również jutro od 10 na naszej antenie audycja pełna wspomnień, anegdot i piosenek Joanny Kołaczkowskiej. Bowiem właśnie jutro, 17 lipca, minie rok od śmierci tej wyjątkowej artystki, a program wspomnienia o Joannie Kołaczkowskiej w piątek od godziny 10 poprowadzi Natalia Grzeszczyk. Bardzo polecam to spotkanie. U nas za chwil parę pojawi się jeszcze Przemek Semczuk z kolejnymi opowieściami z dawnych lat, a teraz zaśpiewa Robbie Williams.

0: muzyka z serialu Wednesday wprowadziła nas nieco w klimat podróży w różne czasy i miejsca, a Przemek Semczuk zabierze nas teraz znów do lat 50.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
2: 16 lipca 1956 roku Trybuna Ludu pisała o problemach kobiet pracujących i niepracujących również, bo te pierwsze miały problem z pogodzeniem pracy z obowiązkami domowymi, a te drugie ze znalezieniem pracy, która pozwoli obowiązki pogodzić, czyli klasyczna kwadratura koła. Za to Ekspres Wieczorny narzekał na smętny wygląd Łeby, która latem 56 roku stała się modnym wczasowiskiem. Najazd paru tysięcy turystów zaskoczył miejscowy handel w sile jednego sklepu mięsnego i trzech spożywczych. Nagła popularność Łeby nie cieszyła nawet miejscowych rybaków. Co z tego, że na pniu sprzedawali ryby, skoro nie mogli kupić choćby kawałka kiełbasy? 16 lipca 1966 roku Życie Warszawy informowało, że w Krakowie trwa dyskusja nad zagospodarowaniem kopca Kościuszki. Austriacki fort miał zostać w przyszłości zburzony, ale na razie planowano w nim pomieścić schronisko turystyczne. Po wyburzeniu fortu zamierzano wznieść nowoczesny pawilon gastronomiczny, place zabaw, a nawet basen kąpielowy. I całe szczęście, że plany pozostały tylko na papierze, bo dzięki temu z fortu pod kopcem nadajemy te wiadomości. Za to Kurier Polski 16 lipca 1986 roku informował o kłopotach finansowych amerykańskiego Playboya. Nakład spadł z 7 milionów egzemplarzy do 4, a Hugh Hefner był zmuszony do zamknięcia 3 klubów w Nowym Jorku. Powodem była konserwatywna oferta zarówno pisma określanego jako zbyt purytańskie, jak i lokali rozrywkowych, w których zabronione było już niewinne klepanie kelnerek. Coś w tym zdaje się było, bowiem na okładkach amerykańskiego wydania modelki były skąpo, ale jednak ubrane. Za to w niemieckim Playboyu Stella Kops pojawiła się całkiem sote, o czym mogli się przekonać czytelnicy Kuriera, bowiem ten zamieścił reprodukcję najnowszej okładki na pierwszej stronie. Swoją drogą zastanawia, jak przepuściła to cenzura, bowiem Playboy był w PRL-u zabroniony.
1: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

0: za nic rysujcie per Gent. Kończy tę godzinę śniadania mistrzów. Zbliża się 10:00. Za chwilę najświeższe fakty RMF Classic.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Ja pytam o model biznesowy i konkretne rozwiązania.
4: A ja o decyzję i odwagę do zmiany zawodowej.
3: W podcaście Żabka Biznes na Dzień Dobry łączymy jedno i drugie.
4: To wszystko w rozmowach z franczyzobiorcami Żabki.
3: Posłuchaj na żabka.pl franczyza.
4: Paulina Sykut-Jerzyna
3: i Krzysztof Ibisz.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie RMF Classic, jest 10:00, zatem czas na najświeższe fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński.
14: Program ETS, unijny system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, zostanie złagodzony, zapewniała w porannej rozmowie w RMF FM Paulina Hennig-Kloska, minister klimatu i środowiska. Co ma się zmienić?
15: Bo dotychczas, kiedykolwiek podchodziliśmy do dyskusji na poziomie Brukseli o ETS, o emisjach, to mieliśmy do czynienia z zaostrzaniem przepisów.
16: Czyli
15: a my
16: nie
15: teraz pierwszy raz będziemy mieli do czynienia z łagodzeniem polityki.
16: Co się zatem zmieni?
15: Bezpłatne certyfikaty w dłuższej perspektywie, ale także pewne inne podejście do redukcji uwzględniające bardziej też specyfikę krajów, poszczególnych krajów członkowskich, które mają różny poziom startu, uwarunkowań historycznych, ale też różne warunki klimatyczne.
14: Cała rozmowa Tomasza Telikowskiego z minister klimatu jest na rmf24.pl. Mgła utrudnia podróże lotnicze. Ze względu na trudne warunki na lotnisku w podkrakowskich Balicach do Pyrzowic w Śląskiem przekierowane zostały rejsy z Helsinek, Kopenhagi i Tel Awiwu. Linie lotnicze organizują transport pasażerów do docelowego miejsca. Wcześniej z powodu ograniczonej widoczności rejs z Monastyru do Pyrzowic został przekierowany na lotnisko Chopina w Warszawie. Na terenie dawnych wsi Wola Ostrowiecka i Ostrówki w byłym powiecie lubomelskim na Wołyniu ma się dziś rozpocząć przeszukiwanie kolejnej mogiły. Na tym terenie w 1943 roku ukraińska powstańcza armia wymordowała ponad 1000 Polaków.
17: W tym miejscu wiemy, że spoczywają osoby, które nie zostały wcześniej odnalezione i nie zostały wcześniej ekshumowane w poprzednich etapach prac. Wiemy, że na pewno tam znajdują się szczątki, na pewno tam znajdują się ofiary zbrodni z 1943 roku, w tym szczątki dziecka, które odnaleźliśmy również w kwietniu.
14: mówił nam ksiądz Tomasz Trzaska z Instytutu Pamięci Narodowej.
16: Poznaj fakty.
14: Ważna informacja dla kibiców wybierających się dziś na Super Puchar Polski. Przypominamy, na stadionie w Poznaniu Lech zmierzy się z Górnikiem Zabrze. Z powodu wakacyjnych remontów torowisk tramwaje nie dojeżdżają w rejon stadionu.
18: Mimo remontów i wynikających z nich ograniczeń wciąż najlepszym rozwiązaniem pozostaje komunikacja miejska. Tramwaje nie kursują od ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego w kierunku stadionu, mówi Bartosz Trzebiatowski z Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu.
19: Uczulamy wszystkich kibiców, żeby w miarę możliwości wcześniej po prostu na ten stadion się wybrać. Mogą być utrudnienia. Musimy się z tym liczyć, że to nie będzie w takim standardzie, na takim poziomie, jak to jest w momencie, kiedy mamy kilka linii tramwajowych, które dosyć często jeżdżą.
18: Można zatem dojechać do ronda Nowaka Jeziorańskiego i tam przesiąść się w komunikację zastępczą lub od razu wybrać się na stadion autobusem. Dojazd samochodem może być problematyczny, bo remonty torowisk wpływają również na organizację ruchu na ulicach prowadzących w okolice Enea Stadionu.
14: Przypomina reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat. Dziś także debiut Roberta Lewandowskiego w barwach strażaków. Jego nowy klub Chicago Fire zmierzy się dziś z Vancouver Whitecaps. Polonia z Chicago szykuje specjalny doping. Jaki dokładnie?
20: Tego nie mogę niestety zdradzić. To są nasze takie tajemnice. Coś tam się szykuje.
21: Słyszałem nawet, że miejscowy proboszcz zaprasza go także do kościoła, więc to jest naprawdę szerokie wsparcie, poparcie i zaproszenie dla Roberta Lewandowskiego, żeby korzystał także z życia polonijnego tutaj.
20: No tak jest. Jest i proboszcz, jest i siostra, która jest wierną fanką od wielu, wielu lat Roberta, też zaprasza. Także cała Polonia naprawdę grubo za Robertem. I nie tylko Polonia. No Robert jest, jakby nie patrzeć, jednym z wielu znanych Polaków na świecie.
14: Usłyszał w Chicago nasz korespondent w USA Paweł Żuchowski.
0: Na kolejne fakty razem z Grzegorzem Jasińskim zapraszamy za godzinę o 11. Teraz jeszcze prognoza pogody.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: Pogoda kapryśna, gorąco i burzowo dzisiaj. Na północnym wschodzie dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane i tam bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie duże, przelotny deszcz i burze lokalnie z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy, tam 23 do 25, nad samym morzem 21 stopni. Wiatr słabi umiarkowany.

0: Westernowy temat z filmu Biały Kanion to za nami w RMF Classic, a my wskakujemy teraz do pociągu.
1: Brzmienie lata w RMF Classic.
0: Zachęcałam do pociągowych opowieści i dzielenia się historiami, jakie wydarzyły się podczas takich właśnie podróży. No i nie zawiodłam się. Sporo maili przysłaliście, bardzo za nie dziękuję. A w finale dzisiaj mam zaszczyt zacytować historię, którą nadesłał do mnie pan Przemysław. A brzmi ona tak. Pierwszy stukot kół kojarzy mi się z wakacjami z 1997 roku. Trasa? Ciechanów Sławno. Podróż oczywiście na korytarzu, wśród całego przekroju społecznego, jaki można sobie wyobrazić. Policjant, ksiądz, żołnierz, bumelanci, robotnicy. Przedziały i korytarze to były dwa odrębne byty, dwa światy niejako, które żyły w symbiozie. A przejście przez korytarz to był istny slalom gigant. Mi jako wówczas dziecku było łatwiej. Wyjście z tego wagonu to jak opuszczenie czegoś bliskiego. Korytarz łączy ludzi jak wojsko. Kto tego nie przeżył, nie jeździł koleją. Zgadzam się z tym w 100%, panie Przemku. Z wielką przyjemnością wyślemy do pana nasz wakacyjny upominek z logo RMF Classic. No i mam nadzieję, że z naszym bidonem każda podróż będzie przyjemna. Bardzo dziękuję, serdecznie pozdrawiam. A wszystkim, którzy właśnie są w drodze na wakacje, może właśnie pociągiem, zagramy piosenkę z filmu Powrót do przeszłości. The Power of Love.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood, Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Słyszysz? To kraż od pierwszego chrupnięcia. Wedel kraż.

0: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: Po reklamie.

25 minut po 10:00, słuchacie RMF Classic. Jeszcze przed 11:00 będzie u nas niespodzianka dla miłośników kina i szansa na bilety na pewną premierę filmową. A muzycznie u nas za chwilę fragment symfonii G-dur Haydna, zwanej wojskową, którą wykona Academy of St. Martin the Fields, a poprowadzi Sir Neville Mariner. Teraz zabrzmi zaś preludium z Tedeum Marc-Antoine Charpentier. To wykonanie zespołu Les Henri Florizon, który prowadzi William Christie.

0: Prognoza pogody w RMF Classic.
1: Patrzę na mapę pogody. Na razie nie ma wszędzie całkiem przyjemnie i słonecznie, ale synoptycy ostrzegają przed gwałtownymi burzami, a to ostrzeżenia szczególnie dla Śląska, Małopolski, Podkarpacia, części Lubelszczyzny i województwa świętokrzyskiego. Poza tym raczej pogodnie i bardzo ciepło, od 26 do 30 stopni. Nieco chłodniej nad Bałtykiem, tam 21 stopni. Wiatr dzisiaj słaby, głównie z północy i wschodu. Jutro jeszcze cieplej i jeszcze więcej gwałtownych burz. Jest 10.33, trwa śniadanie mistrzów w RMF Classic, u nas teraz słynne Alleluja. To taki utwór, który dużo dobrych, ciepłych skojarzeń z filmem, mam nadzieję, będzie wam przypominał i przywoływał.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz. Świetne. A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon.
6: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowid.
10: 18,47, 12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
11: To ja też chcę. 24,39.
12: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
14: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
19: Codziennie niskie ceny.
4: Po reklamie.
0: RMF Classic. Muzyczna nagroda pocieszenia dla tych, którzy wakacje spędzają w domu.

To była uwertura z Dziadka do Orzechów Piotra Czajkowskiego. Wakacyjne śniadanie mistrzów powoli dobiega końca, ale po 11 będziecie mieć spore emocji, bo rozpocznie się konkurs Wakacje z mitami i będą opowieści o boginiach, bogach i herosach. I od jutra też warto będzie wybrać się do kina na długo wyczekiwaną Odyseję Christophera Nolana. Film zbiera świetne recenzje, ja z pewnością się wybiorę, a u nas jest szansa na zdobycie biletów na specjalne pokazy tego filmu. Ja mam taki jeden podwójny bilet do jednej z sieci kin w Polsce do wykorzystania od najbliższego piątku do końca lipca. Chodzi oczywiście o Odyseję w reżyserii Christophera Nolana. Kto z Was napisze teraz na adres naszej redakcji kilka słów, za co ceni twórczość tego reżysera, to będzie miał szansę zgarnąć taki bilet. Serdecznie zapraszam, piszcie na adres redakcja@rmfclassic.pl. 10:52 na naszym zegarze i muzyka z filmu Serengeti.

0: Muzyka z filmu Za garść dolarów kończy moje dzisiejsze spotkanie z wami w śniadaniu mistrzów RMF Classic. Za chwilę 11 i najświeższe fakty, które przygotował i przedstawi Grzegorz Jasiński. A po 11 program Wakacje z mitami poprowadzi Jadwiga Polus. Zapraszam i do usłyszenia.
1: Reklama.
2: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
1: jest! Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, jest punktualnie godzina 11. Najnowsze fakty i Grzegorz Jasiński.
13: Prokuratura nie złoży ponownego wniosku o wydanie europejskiego nakazu aresztowania Zbigniewa Ziobry, ustalił dziennikarz RMF FM. Śledczy mieli uznać, że wystąpienie ONA mogłoby skomplikować uzyskanie zgody na ekstradycję Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
14: Mimo że zwolennikiem złożenia wniosku był Waldemar Żurek, prokuratura wzięła pod uwagę możliwe skutki takiego działania. Minister mówił, że śledczy muszą wybrać, co robić.
15: Prokuratorzy zastanawiają się, czy będziemy składać ponownie wniosek, czy też wybierzemy taką drogę, która będzie na pewno stosowana, czyli wniosek o ekstradycję.
14: Wzięto więc pod uwagę, że gdyby sąd, który najpierw taki wniosek odrzucił, wydał go później w drugim podejściu na żądanie ministra, to obrońcy Ziobry przed amerykańskim sądem mogliby zacząć twierdzić, że polskie sądownictwo podlega naciskom. To przekreślałoby szanse na ekstradycję i dlatego ponownego wniosku o wydanie ENA za Zbigniewem Ziobro nie będzie.
13: Informuje nasz reporter Tomasz Skory. Obywatel Kolumbii zatrzymany na terenie byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau pod zarzutem propagowania nazizmu. Sprawą zajęła się prokuratura rejonowa w Oświęcimiu.
16: Muzealni strażnicy zatrzymali 34-letniego obcokrajowca, który podczas zwiedzania obozu pozował do zdjęć, wykonując gest hitlerowskiego pozdrowienia. Zdjęcia robił mu znajomy. Na miejsce wezwano patrol policji, który przejął Kolumbijczyka. Funkcjonariusze zabezpieczyli też telefon, którym wykonywano fotografie. Kolumbijczyk, zatrudniony w jednej z firm w Wielkopolsce, po przewiezieniu do oświęcimskiej komendy policji przyznał się do zarzutów i dobrowolnie poddał się karze. Musi zapłacić 2000 zł.
13: Informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Stołeczni policjanci zatrzymali w Bydgoszczy 23-letniego Ukraińca. Mężczyzna obraża uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej. W mediach społecznościowych nawoływał też do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek zgromadzenia. 23-latek został przekazany strażnikom granicznym wraz z wnioskiem o wydalenie go z Polski.
17: RMF Classic. Istotne fakty kulturalne.
13: To premiera, na którą czeka cały świat kina. Jutro Odyseja trafi do kin. Film o tułaczce króla Itaki, który wraca z wojny trojańskiej, widziała już dziennikarka RMF FM Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
18: Reżyser Christopher Nolan wziął konstrukcję z epopei Homera i wypełnił ją współczesną treścią i czytelnymi dziś emocjami. Wykorzystując historię Odysa i Penelopy, która wiernie na niego czekała przez wiele lat, opowiedział o potędze miłości. Matt Damon i Anne Hathaway zagrali chyba jedne z najlepszych ról w karierze. Tom Holland jako ich syn świetnie łączy to, co trzeba tam posklejać. I to jest też jeden z najbardziej antywojennych filmów, jakie oglądałam. I oskarżenie, i ostrzeżenie. Spektakularne są te zdjęcia robione wyłącznie kamerami IMAX. Ich autorem jest absolwent łódzkiej filmówki Hoyte van Hoytema. Surowa, epicka muzyka Ludwika Goransona przyprawia o dreszcze. I nie zniechęcajcie się. Pierwsza część rozkręca się powoli, ale nawet nie zauważycie, kiedy was porwie ta opowieść, a elementy tej układanki zaczną się uzupełniać. I niby wiemy z mitologii, jak kończy się ta historia, to i tak będziecie kibicować Odysowi, żeby wrócił do ukochanej Penelopy.
13: Więcej informacji o filmie mamy na rmf24.pl. Poprawa pogody przyciągnęła na szlak Wielkich Jezior Mazurskich turystów. W portach zrobiło się gwarno, na jeziorach widać białe żagle.
19: Po dwóch tygodniach takiego ciężkiego dla nas czasu przyjechali turyści na Mazury i ich widać, uśmiechy na ich twarzach.
20: Z Lublina przyjechaliśmy tutaj.
21: Od kiedy na Mazurach?
20: W tym roku jesteśmy od tygodnia i niestety przeżyliśmy tą złą pogodę. No na szczęście teraz już mamy przepiękne warunki do żeglowania. Mamy dzieci 3-letnie, 6-letnie.
21: I da się pływać.
20: I da się pływać bez problemu. Także są ponad tydzień już na jachcie i naprawdę super pomagają.
22: Robimy to tyle lat, to jest nasz szósty rejs już ogólnie rodzinny i tylko to.
21: Nie nudzi się?
22: Nie, absolutnie nie.
13: Żółto-niebieską wioskę żeglarską RMF FM w Mikołajkach odwiedził Piotr Bułakowski.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie także z gradem, a na termometrach maksymalnie od 26 stopni Celsjusza do 30, chłodniej na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21 stopni Celsjusza.
23: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: I niemal 6 minut po godzinie 11:00, magazyn przedpołudniowy RMF Classic, oczywiście z konkursem i o jego zasadach opowiem.

0: Muzyka Marka Snowa do filmu z archiwum Mixa, a wcześniej fragment Wiosny z koncertu Cztery Pory Roku Antonio Vivaldiego. To było wykonanie Nigela Kennedy'ego z angielską orkiestrą kameralną. 12 minut po 11. Czas, byście poznali zasady naszej wakacyjnej zabawy.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
0: Inspiracją do naszego nowego konkursu jest wyczekiwana premiera kinowa filmu Odyseja Christophera Nolana. Nasza dziennikarka obejrzała już ten film i dziś podzielę się z wami jeszcze w tej godzinie pierwszymi wrażeniami widzów po obejrzeniu tego prasowego seansu. Zostańcie z RMF Classic. No ja przypomnę, że w naszym konkursie od poniedziałku do piątku zabieramy was w świat greckich bogiń, bogów, herosów, tytanów i niezwykłych mitów. Ja odpowiadam, a wy odgadujecie mitologiczną postać. Jeśli odgadniecie właściwie, zapraszam do kontaktu poprzez nasz specjalny formularz na rmfclassic.pl. Oczywiście czekają na was nagrody. Są smaczne nagrody, pyszne greckie smakołyki, ale także kultowa mitologia Jana Parandowskiego. Do godziny 13.30 macie czas, wtedy finał konkursu, a teraz posłuchajcie najnowszej piosenki Paula McCartneya, Days We Left Behind.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tyna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
5: Może poinformować po prostu.
6: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
7: No w sumie.
8: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Musisz wejść na wyższy poziom?
11: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś wszystkie orzechy pakowane Alesto. 2+1 za grosz. Alesto, żyj ze smakiem.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowit. T plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jacobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
19: Po reklamie.

0: Był to utwór Johanna Strausa, Polka Française, opus 417, prowadził Riccardo Muti, a grali filharmonicy wiedeńscy. Codziennie zabieramy Was do świata greckich bogów o tej porze między 11 a 15. Trwa konkurs, odgadujecie mitologiczną postać, a do zdobycia jest jubileuszowe wydanie mitologii Jana Parandowskiego, a także greckie słodycze i wakacyjne upominki w barwach RMF Classic.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: No to czy jesteście już gotowi na pierwszą podpowiedź? Mam nadzieję, że tak. Proszę bardzo, oto ona. Podobno dla jednej kobiety, dla jednej osoby można zrobić naprawdę wiele, ale czy można rozpętać wojnę? Dzisiejsza bohaterka greckiej mitologii udowadnia, że według starożytnych jak najbardziej. To właśnie dla niej i o niej angielski dramaturg Christopher Marlowe napisał słynne słowa. Czyż to nie ta twarz wysłała na morze tysiąc okrętów. Jej uroda miała być tak niezwykła, że bogowie, królowie i wojownicy tracili dla niej rozsądek. A wszystko zaczęło się od jednego wyboru i jednego jabłka. Kim jest kobieta, której imię od tysięcy lat pozostaje symbolem piękna i wielkich namiętności? Jej uroda miała zmienić bieg historii i doprowadzić do wojny, o której do dziś czytamy w Iliadzie. O jaką postać pytam? Odpowiedź możecie nadsyłać poprzez nasz specjalny formularz konkursowy na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. Tam też zadanie dodatkowe czeka na Was. Teraz Bobby McFerrin, a zaraz potem Brian Tyler i Tor Mroczny Świat.

0: reklama.
1: Od Zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy, różne modele, od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
6: To ja też chcę. 24, 39.
7: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

Tu RMF Classic. Już za chwilę usłyszycie muzykę Ludwiga Göranssona do filmu Oppenheimer. Ten sam kompozytor stworzył brzmienie Odysei Christophera Nolana. Niektórzy słuchacze mieli już okazję zobaczyć ten przedpremierowy pokaz filmu. Wśród widzów była Magda Juszczyk. Już za chwilę wrażenia, które zebrała dla Was po pokazie przedpremierowym. Teraz muzyka Jana Sibeliusa to fragment Carelli, wykonanie Filharmonii Orkiestry. Prowadzi Władimir Aszkenazy.

0: Muzyka Jana Sibeliusa to fragment suity Karelia. Wykonanie Filharmonii Orkiestry poprowadził Władimir Aszkenazy. Tu RMF Classic. Odliczamy już godziny do kinowej ogólnopolskiej premiery filmu Christophera Nolana pod tytułem Odyseja. Czekamy z niecierpliwością na tę najnowszą konfrontację, interpretację świata filmu, najnowszych osiągnięć technologicznych z tym starożytnym tekstem Homera. No i są już widzowie, którzy widzieli ten pokaz przedpremierowy. Wśród nich Magda Juszczyk, która zaraz po seansie zebrała gorące pierwsze wrażenie widzów. Posłuchajcie.
1: Bardzo mało jest takich filmów monumentalnych, dlatego trzeba korzystać i na taki film na pewno wybrać się do kina, zwłaszcza w IMAX-ie, gdzie można naprawdę docenić to doświadczenie.
2: Mi się podobało bardzo, a nie jestem fanem kina akcji, także robi duże wrażenie.
3: Sama historia jakoś to nie zmieniło nic w moim życiu, ale sposób zrobienia filmu, nakręcenia i wszystko, to mnie najbardziej poniosło.
4: Ja jestem zachwycony, trochę porażony przez Nolana, no, po raz kolejny. Nolan udowodnił, że nie ma co w niego wątpić.
5: Myślę, że nawet najwięksi malkontenci będą musieli w końcu przyznać, że Nolan po prostu jest współczesnym geniuszem kina.
4: Jakieś takie głosy nawet bojkotu się pojawiają, żeby bojkotować ten film przez obsadę, ale uważam, że jeżeli ktoś zbojkotuje ten film, to będzie żałował.
2: Znajomość historii bardzo pomaga. Wytrzyma w napięciu, świetna gra aktorska.
1: No ja tutaj jestem fanem na pewno Matta Damona i Anne Hathaway. Odyseusz i Penelopa.
2: Też technicznie ja pracuję w postprodukcji, więc zwracam uwagę na to, na te nieostrości, na to, jak zostały wykorzystane w montażu. Montaż jest świetny moim zdaniem.
4: Zdjęcia Hoyte van Hoyte ma ten IMAX po całości, każda przygoda na tych wyspach. No nie mam słów troszeczkę. No.
2: Sound design bardzo dobry, aczkolwiek momentami za głośny. Także bardzo intensywne kino.
5: Warstwa wizualna, no to jest coś, co jest znakiem rozpoznawczym Christophera Nolana, ale tym razem faktycznie ten dźwięk wgniótł mnie po prostu w fotel. Były takie sceny, nie chcę spoilerować, które dokładnie, aż po prostu czułem fizyczny dyskomfort, bo czułem się, jakbym był w tej scenie, więc to napięcie było tak silne, że no powodowało dreszcze na całym ciele. Niesamowicie ten film jest udźwiękowiony i to jest właśnie jeden z tych powodów, że nie da się ocenić dźwięku, nie będąc w kinie. W domu, nawet jeżeli ma się w miarę dobry sprzęt, to tego nie odda. Ten film trzeba oglądać w kinie. Muzyka jest fantastyczna.
4: No muzyka Goransona, może to nie jest poziom Oppenheimera, bo nie jest na tyle charakterystyczna, ale dodaje tych wrażeń wizualnych. Nie jest aż tak wyrazista jak w Oppenheimerze.
2: A mnie się podoba bardzo.
6: Mnie również.
4: Tu nie ma takiego motywu przewodniego i czegoś takiego mi zabrakło. A poza tym super.
5: Goransson doskwiera sama w sobie. Nie bez powodu jest najbardziej nagradzanym kompozytorem w kinematografii, wyprzedzając takie legendy jak Hans Zimmer, który również świetnie z Christopherem Nolanem współpracował. Podobają mi się wplecenie tych współczesnych motywów, no i szczególnie postać tutaj Travisa Scotta jest tak cudowną klamrą, która właśnie spina tą współczesną muzykę z epopeją.
1: To była po prostu piękna opowieść o miłości.
7: A nie o wojnie.
1: O stracie. No ta wojna była tylko tłem.
4: Dla mnie to jest film o wojnie i o porzuceniu jakichkolwiek przekonań, też wiary jakiejkolwiek wszechpojętej.
1: Raczej bym właśnie tutaj nie skupiał się na tej wojnie. Ona ma być tylko pretekstem do opowiedzenia tej historii o rodzinie, o ojczyźnie nawet.
4: Wojna to jest taki temat też aktualny i po raz kolejny Nolan udowadnia, że potrafi tą aktualność obierać w inne w ogóle historie. Tak Oppenheimer wtedy, teraz Odyseja i to wszystko jakoś tak się wpisuje w czasy, w których żyjemy.
7: To więc chyba nawet mocniej niż w Oppenheimerze.
4: No bardziej brutalnie i tam to się opierało na jakichś tak przenośniach i tak dalej, a tutaj jest no dosłownie.
0: To wrażenia po przedpremierowym pokazie filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana zebrała je dla Was Magda Juszczyk. Ja przypomnę, że muzykę napisał znakomity kompozytor Ludwig Göransson, ten sam, który z Nolanem pracował przy Dunkierce, przy Oppenheimerze. No to teraz przypomnę Wam, by podnieść nieco temperaturę oczekiwania na kinową premierę, właśnie fragment Oppenheimera. Can you hear the music? Ludwig Göransson, Oscarowa partytura. Ale to nie wszystko, bo mam dla Was niespodziankę. Mam dla Was zaproszenia do kina, do jednej z ogólnopolskich sieci na właśnie ten obraz Odyseja. Piszcie w tej sprawie na adres redakcja@rmfclassic.pl.

0: Słuchacie RMF Classic.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

0: Jeden z najznakomitszych duetów jazzowych Ella Fitzgerald i Louis Armstrong to piosenka Cheek to Cheek, a wcześniej muzyka Ludwiga Goransona do filmu Oppenheimer. Za 2 minuty wybije południe, wkrótce najnowsze fakty RMF Classic.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
5: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wielka letnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za 1 sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic, punktualnie godzina 12, czas na najnowsze fakty. Grzegorz Jasiński.
11: To kuriozalna uchwała, tak politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy należą do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego, mówią o wczorajszej uchwale swojej partii. Kierownictwo PiSu podjęło decyzję, że członkowie ugrupowania muszą zrezygnować z przynależności do wszelkich stowarzyszeń pod groźbą usunięcia z Prawa i Sprawiedliwości.
12: Stowarzyszenie absolutnie nie koliduje ze statutem Prawa i Sprawiedliwości i także nie zamierzamy się wycofywać z działalności w tym stowarzyszeniu.
11: Mówił Krzysztof Szczucki z PiS. Politycy koalicji rządzącej przewidują jednak, że posłowie ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego w końcu się ugną.
13: Mateusz Morawiecki już wielokrotnie, jego środowisko polityczne udowodniło, że silni są, ale w gębie. Przychodzi co do czego i trzeba się postawić, to dość szybko uszy po sobie i chowają się pod ten płaszcz Jarosława Kaczyńskiego.
11: Tak twierdzi minister energii Miłosz Motyka. Ukraina ma nowego premiera. Parlament w Kijowie powołał na to stanowisko Serhija Koreckiego. Wcześniej dotychczasowy prezes państwowego koncernu Neftohaz przedstawił deputowanym priorytety nowego rządu. Mówił o obronie, rozwoju gospodarczym i europejskiej integracji. Ukraina będzie członkiem Unii Europejskiej. To jeden z konstytucyjnych priorytetów. To jest historyczna misja naszego pokolenia. Obiecuję, że rząd zrobi wszystko, co możliwe i konieczne, by osiągnąć ten cel. Całe wystąpienie kandydata jeszcze wtedy na premiera przed deputowanymi trwało niespełna 7 minut. Dożywocie grozi Ukraińcowi Ilii K., który w Polsce usłyszał zarzuty dotyczące działań dywersyjnych na rzecz obcego wywiadu. Dolnośląski Wydział Prokuratury Krajowej zakończył śledztwo wobec cudzoziemca i wysłał do sądu akt oskarżenia w jego sprawie. Postawiono mu 47 zarzutów.
14: Po pierwsze, chodzi o udział w zorganizowanej grupie dywersyjno-sabotażowej, która miała działać na zlecenie obcego wywiadu. Po drugie, umieścił kilkadziesiąt napisów na budynkach i miejscach pamięci, a te napisy wychwalały UPA, rozwieszał wywieszał też czerwono-czarne flagi. Według śledczych jego celem było wywołanie niepokojów społecznych i pogłębianie polsko-ukraińskich antagonizmów. Ostatni zarzut dotyczy przygotowań do dywersji podczas zeszłorocznej defilady w Dniu Wojska Polskiego w Warszawie. Planował przelot dronem nad pojazdem, którym podczas parady miał jechać prezydent. Nie udało mu się jednak tej akcji przeprowadzić, bo został zatrzymany. Zlecenia otrzymywał przez komunikator internetowy, a z ustaleń prokuratury wynika, że jego główną motywacją była chęć zysku. Wynagrodzenie otrzymywał w kryptowalutach.
11: Informuje nasz reporter Krzysztof Zasada.
15: Poznaj fakty. RMF Classic.
11: Nie skończył się jeszcze mundial, a polskie kluby piłkarskie już wracają do gry. Wieczorem w Poznaniu mecz o Superpuchar Polski między mistrzem kraju Lechem Poznań i Górnikiem Zabrze. Mecz wzbudza emocje niekoniecznie związane ze sportem. Czego tym razem dotyczą?
16: Te najświeższe nowych przepisów rodem z mundialu dotyczą sędziowania, na przykład sprawdzania żółtych kartek i rzutów rożnych w systemie VAR. O zmianach PZPN miał jednak poinformować kluby dopiero co, a to mocno skrytykował trener Lecha Poznań, Niels Frederiksen. To kompletny brak szacunku ze strony federacji, żeby informować nas o tym dzień przed meczem? Wcześniej wiele emocji wzbudzała też lokalizacja meczu. PZPN długo forsował Wrocław, ale odpuścił po protestach klubów i fanów. Zdania jednak nie zmienił.
17: I uważamy dalej w związku, że docelowo to jednak powinien być mecz organizowany przez Polski Związek Piłki Nożnej na neutralnym stadionie, jednym wybranym na kilka lat w Polsce.
16: Powiedział w rozmowie ze mną sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Prezesa Związku Cezarego Kuleszy na meczu w ogóle nie będzie. Skorzystał z zaproszenia Gianniego Infantino na finał mundialu.
11: Informuje nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: Na północnym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu. Burze lokalnie także z gradem, a na termometrach od 26 stopni do 30. Chłodniej na północy od 23 do 25, na wybrzeżu najchłodniej około 21 stopni Celsjusza.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
19: Lato pełne wrażeń w RMF Classic.
20: Hi, it's Michael Bublé. You're listening to RMF Classic.
21: Cześć, tu Krzysiek Zalewski.
22: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
23: Joanna Sinelli i Sonia Bieluzowa. Dove potete ascoltare la miglior musica per film.
24: Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: muzyka Nino Roty do filmu Ojciec Chrzestny, a wcześniej swingujący Michael Bublé w utworze Sway. Wkrótce usłyszycie Jeffy Sayersiego muzykę do filmu Spirited Away w krainie bogów, a także sztuczki z muzyką Tomasza Gąsowskiego. A już teraz mam dla Was drugą podpowiedź w naszym radiowym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Starożytni Grecy wierzyli, że nawet największe piękno może stać się przekleństwem. I dzisiejsza bohaterka, której imię odgadujecie, była córką samego Zeusa, przynajmniej według jednej z wersji mitu. Jej narodziny również należą do najbardziej niezwykłych w mitologii, bo związane są z łabędziem i jajem. Kiedy dorosła, o jej względy zabiegali najpotężniejsi władcy Grecji. Aby uniknąć wojny, wszyscy złożyli uroczystą przysięgę, że uszanują wybór przyszłego męża. Los postanowił jednak napisać zupełnie inny scenariusz. Gorąco zapraszam Was do konkursu Wakacje z mitami. Codziennie odgadujecie, o jakiej postaci z greckiej mitologii opowiadamy. Jeśli odgadniecie poprawnie,

pięknie. Na to gorąco zapraszam Was na rmfclassic.pl, na podstronę konkursową, gdzie odnajdziecie także zadanie kreatywne, dodatkowe, które komuś przyniesie finał, a ten jak zawsze około 13.30. Oczywiście czekają na Was nagrody, to nie tylko piękna jubileuszowa edycja mitologii Jana Parandowskiego, ale także greckie przysmaki. Zapraszam do zabawy, teraz muzyka Tomasza Gąsowskiego, Sztuczki.

0: Na razie.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czuję, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już jutro po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
5: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: A, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
7: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
13: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.

Słuchajcie, RMF Classic już za chwilę. Utwór Bronisława Kapera, zabrzmi także muzyka Roberta Wrighta. Przypomnimy wam brzmienie znakomitej wakacyjnej melodii Hotel California. To niebawem teraz muzyka Gustava Holsta, fragment Suite St. Paul, wykonanie angielskiej orkiestry kameralnej, prowadzi Yehudi Menuhin.

0: Na skrzypcach grał Daniel Hope, to utwór Tränen in der Geige Bronisława Kapera. Tu RMF Classic, 12.33. No i czas na kolejną podpowiedź w naszym radiowym konkursie.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Do wygrania róg wakacyjnych obfitości.
0: Greckie słodycze, fantastyczna jubileuszowa edycja słynnej mitologii Jana Parandowskiego i nasze wakacyjne gadżety w barwach RMF Classic, rzecz jasna. Czy jedno jabłko może zmienić bieg historii? W greckiej mitologii jest to możliwe. Wszystko zaczęło się podczas wesela Peleusa i Tetydy, gdzie bogini niezgody Eris rzuciła złote jabłko z napisem dla najpiękniejszej. O nagrodę rywalizowały Hera, Atena i Afrodyta. Sędzią został Paryz, książę Troi wybrał Afrodytę, bo obiecała mu miłość najpiękniejszej kobiety świata. Ta decyzja uruchomiła lawinę wydarzeń, które doprowadziły do jednej z najsłynniejszych wojen starożytności. A ja dziś was pytam właśnie o tę kobietę, która znalazła się w centrum, w samym centrum tej historii. Kim była ta legendarna piękność? Czekam na wasze odpowiedzi. Korzystajcie z podstrony konkursowej na rmfclassic.pl. Obiecałam także wspaniałą piosenkę z roku 76. Należy do amerykańskiego zespołu rockowego Eagles. Pochodzi z płyty pod tym samym tytułem. Hotel California, śpiewa Dawn Henley.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
11: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda Muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Po reklamie.
5: RMF Classic. Muzyczny asystent kierowcy i pasażera.

Muzyka rzeka Offenbacha to słynna Barcarola. Wykonanie Sinfoniety Bydgoskiej prowadził Maciej Niesiołowski. Słuchajcie, RMF Classic, za 10 minut będzie godzina 13, a teraz mam dla Was zaproszenie do wysłuchania specjalnego programu. Będziemy obchodzić imieniny Bogdana na falach RMF Classic w doborowym towarzystwie Dobromira Dymeckiego, odtwórcy roli Bogdana w serialu 1670. Z okazji nadchodzącej premiery trzeciego sezonu macie okazję wcielić się w scenarzystów i spróbować zaplanować, opisać, przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana. Na takie historie czekamy w postaci takich wiadomości głosowych, znanych popularnie głosówkami, które możecie pozostawiać na naszych oficjalnych kontach na Instagramie lub Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek otrzymają wejściówki na Panoramę we Wrocławiu, Panoramę 1670, rzecz jasna, która ruszy oficjalnie 5 sierpnia. Wejściówek już brak, więc macie okazję na naprawdę wyjątkowe nagrody w tym konkursie. Nagrania wyemitujemy podczas imienin Bogdana. Świętować je będziemy już jutro od godziny 16 na antenie RMF Classic. A więc do dzieła, czekamy na Wasze plany losu serialowego Bogdana. Opiszcie je, korzystając z wiadomości głosowej na naszych profilach w mediach społecznościowych. No to teraz przypomnę Wam wyjątkową piosenkę, która towarzyszy perypetiom bohaterów tego serialu. Bez Andrzeja śpiewa Bartłomiej Topa. Muzykę skomponował Jerzy Rogiewicz.

0: gitarową rumbę zagrał Jesse Cook, a wcześniej muzyka serialu 1670. Pamiętajcie, jutro po godzinie 16 obchodzimy imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim, odtwórcą roli Bogdana w serialu 1670. Dochodzi 13, wkrótce najważniejsze fakty.
1: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
4: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
6: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
5: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
6: Uff, jest dla mnie ratunek.
5: Tak.
6: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Po reklamie.
0: Tu RMF Classic. Minęła godzina 13. Czas na najnowsze fakty. Grzegorz Jasiński.
13: Na początek faktów duże różnice zdań przed unijnym Trybunałem w sprawie budzącej kontrowersje umowy handlowej między Unią Europejską a państwami Ameryki Południowej. Chodzi o wydanie opinii w sprawie zgodności z unijnymi traktatami umowy z krajami Mercosur. Jak ustaliła korespondentka RMF FM, swoje stanowisko w TSUE przedstawiło w tej sprawie aż 12 państw.
14: To oznacza, że spór o umowę z Mercosur przeniósł się z polityki na salę sądową i zapowiada się ostre starcie dwóch obozów. Po stronie Parlamentu Europejskiego, który kwestionuje sposób wdrożenia umowy, stanęły tylko Polska i Francja. Po drugiej stronie jest 10 państw, w tym Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Holandia i państwa skandynawskie. Od lat najwięksi zwolennicy Mercosur. Trybunał wyda wiążącą opinię, która rozstrzygnie, czy Komisja Europejska mogła zgodnie z prawem tymczasowo wdrożyć od 1 maja handlową część umowy. Na rozstrzygnięcie poczekamy jednak około 2 lat. Polska złożyła też własną skargę do TSUE, ale jak ustaliłam, dotąd nie przyłączyło się do niej żadne państwo.
13: Informuje korespondentka RMF FM w Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą. Analizy rynku paliw trwają, ale na razie nie ma decyzji o przywróceniu programu ceny paliw niżej, informował dziś w Sejmie minister energii Miłosz Motyka.
15: Jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, jaką mieliśmy w marcu, że konflikt eskaluje i wprost słyszeliśmy, że on będzie trwał miesiącami i w rejon Bliskiego Wschodu będą wysyłane kolejne statki i Iran na stałe zdecyduje o blokadzie cieśniny Ormus, myślę, że wtedy te decyzje mogą przyspieszyć.
13: Deklarował minister energii.
3: Popołudniowe fakty RMF Classic.
13: Uwaga kierowcy, po kolizji dwóch samochodów osobowych są utrudnienia na dolnośląskim odcinku autostrady A4. W pobliżu węzła Pietrzykowice na jezdni w kierunku Wrocławia przejezdny jest tylko jeden pas. Awaria magistrali wodociągowej spowodowała utrudnienia dla kierowców w rejonie ulicy Marywilskiej w Warszawie. Przez awarię na ulicy Odlewniczej zapadła się jezdnia. Na miejscu pracują wodociągowcy. Kierowcy muszą jeździć wahadłowo. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Gdzie chodzą lokalsi? Oto w Faktach pytamy w każdy wakacyjny czwartek. Szukamy miejsc nieoczywistych, z dala od tłumu i turystycznego zgiełku. Jeśli chodzi o Wrocław, to na pewno tor wyścigów konnych Partynice jest takim miejscem.
16: Wielu kojarzy je tylko z gonitwami. Tymczasem, kiedy nie ma tu wyścigów koni, to ta zielona enklawa w centrum zatłoczonego, zakorkowanego osiedla służy miłośnikom sportu. Wokół toru jest utwardzona i oświetlona ponad 2-kilometrowa ścieżka dla biegaczy, rowerzystów czy miłośników maszerowania z kijkami, tak jak pani Marta.
17: Jest teraz to miejsce ogólnodostępne, bezpłatne, czynne, praktycznie 24 godziny na dobę, więc życie naprawdę tutaj kwitnie.
16: Mówią, że to są płuca Ołtaszyna.
17: Tak, i takie zrównoważenie może wiecznie stojącej, zakorkowanej ulicy Zwycięskiej. Więc mi się tutaj bardzo dobrze żyje, mieszka i ja sobie to cenię, kontakt właśnie z naturą.
16: To także jedno z moich ulubionych miejsc we Wrocławiu.
13: Deklaruje nasza reporterka Martyna Czerwińska.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: W większości regionów dziś zachmurzenia umiarkowane lub duże, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie także z gradem. Na północnym wschodzie zachmurzenie małe, bez opadów. Temperatura maksymalna od 26 stopni Celsjusza do 30, chłodniej na północy od 23 do 25 stopni, na wybrzeżu najchłodniej około 21 stopni Celsjusza.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
19: Filmowe lato. Tylko w RMF Classic.
20: Kochani słuchacze radia RMF Classic, mówi do Was Anna Dymna,
21: Maciej Sztur, Andrzej Seweryn.
22: Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy RMF Classic, do których sam należę, Janusz Gajos.
23: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

Muzyka Jerzego Matuszkiewicza, Poszukiwany, Poszukiwana, film z roku 72 w reżyserii Stanisława Barei. No i tak ze starego kina polskiego przechodzimy do nowości kinowej, która zresztą pojawi się w dwóch częściach w tym roku i w przyszłym. Mowa o indyjskiej superprodukcji Ramayana, do której muzykę skomponował Hans Zimmer i Rahman. To nasza nowość w repertuarze, pochodzi z filmu Tiverigo.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Rusz dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
11: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
12: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Card Extra.
17: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
19: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
7: Tu wakacyjne RMF Classic. Za chwilę przy fortepianie usiądzie Alexis French, a na naszej ścieżce dźwiękowej wkrótce także popłynie muzyka Vana Morrisona. Piosenka Someone Like You. Będzie również muzyka Johna Williamsa. To niebawem popłynie melodia z filmu Gwiezdne Wojny Skywalker Odrodzenie. Jeszcze w tej godzinie około 13:30 ostatnia podpowiedź w naszym konkursie Wakacje z mitami, a teraz muzyka Georgesa Bizeta. Marsz z opery Carmen zatytułowany Les Voici la Quadrille. Wykonanie Orkiestry Nationale de la Radiodiffusion Française. Prowadzi Sir Thomas Beecham. Śpiewają Victoria de Los Angeles i Ernst Blom.

0: Muzyka Alexisa Frencha i jego wykonanie grał Reborn przy fortepianie. Tu RMF Classic, muzyka filmowa powraca już niebawem, bo teraz ostatnia podpowiedź w konkursie Wakacje z mitami. Mam nadzieję, że jesteście gotowi. To ostatnia szansa dla tych, którzy właśnie dołączyli na nasze klasyczno-filmowe fale.
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Sprawdź, co wiesz o mitologii greckiej.
0: Choć od czasów Homera minęło już niemal 3000 lat, jej historia nie przestaje fascynować. Wolfgang Petersen opowiedział ją w filmie Troja, gdzie w rolę naszej bohaterki wcieliła się Diane Kruger. W literaturze jedni widzieli w niej kobietę, która świadomie wybrała miłość, inni ofiarę bogów i przeznaczenia. Homer pisał, że nawet trojańscy starcy, patrząc na jej urodę, rozumieli, dlaczego o taką kobietę toczy się wojna. Dziś w naszym konkursie Wakacje z mitami szukamy imienia tej postaci, symbolu piękna, które zmieniło bieg historii i stało się jedną z największych legend świata antycznego. Inspiruje poetów, malarzy, filmowców. I jeśli wiecie, o kim mowa, warto zawalczyć o nagrody w naszym konkursie. Znajdziecie do tego specjalne miejsce na podstronie konkursu na rmfclassic.pl. Szukajcie hasła Wakacje z mitami. A już teraz Van Morrison, Someone Like You.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspiracje z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama. Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
8: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
9: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Słyszysz? To krasz od pierwszego chrupnięcia. Wedel krasz.

0: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
1: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
3: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.

muzyka Filipa Farbacha Juniora, to Polka Schnell op. 110. Wykonanie filharmoników wiedeńskich prowadził Janik Dezecega. Tu RMF Classic. Wkrótce muzyka Klausa Badelta popłynie fragment soundtracku do filmu Piraci z Karaibów. A już teraz mam dla Was zaproszenie na program specjalny. W ten piątek, jutro, 17 lipca, minie pierwsza rocznica śmierci aktorki kabaretowej i teatralnej, nieodżałowanej frontmenki kabaretów Potem i Hrabi. Zapraszamy do RMF Classic na godzinę pełną wspomnień o Joannie Kołaczkowskiej. Nie zabraknie anegdot i piosenek w wykonaniu tej wyjątkowej artystki. Wspomnienia o Joannie Kołaczkowskiej jutro od godziny 10 w RMF Classic. Zapraszam w imieniu Natalii Grzeszczyk. Teraz piosenka Eltona Johna, Can You Feel the Love Tonight?

0: Muzyka Klausa Badelta do filmu Piraci z Karaibów. Słuchajcie RMF Classic, za kilka minut ostatnie popołudniowe fakty. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
10: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
0: Po reklamie. Minęła 14. Słuchacie RMF Classic. Czas na ostatnie popołudniowe fakty. Grzegorz Jasiński.
11: Wyrok 20 lat więzienia usłyszał w warszawskim sądzie Łukasz Żak, sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej i ucieczkę z miejsca tragedii. Przypomnę, 2 lata temu we wrześniu, siedząc za kierownicą Volkswagena, mężczyzna, znacznie przekraczając prędkość, po pijanemu doprowadził do zderzenia z Fordem. Zginął 37-letni pasażer drugiego auta, a jego żona i dwoje małych dzieci oraz jeszcze jedna osoba zostały ranne. O warunkowe zwolnienie Łukasz Żak będzie mógł się ubiegać dopiero po 15 latach. Będzie musiał wypłacić poszkodowanym w wypadku w sumie ponad 1 000 000 zł. Wyrok jest nieprawomocny.
12: Poznaj fakty. RMF Classic.
11: 6 osób zostało rannych w wypadku na opolskim odcinku autostrady A4. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 4 samochody zderzyły się w pobliżu miejscowości Siedliska, między węzłami Opole Południe i Opole Zachód. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia. Nadzór budowlany sprawdzi stan techniczny budynku Warso Tower w Warszawie. To ustalenia dziennikarzy RMF FM. W czerwcu z tego najwyższego budynku Unii Europejskiej spadła szyba, uszkadzając zaparkowane na jezdni 3 samochody. Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń.
13: Stołeczny Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego informuje, że wszczęte z Urzędu Postępowanie Administracyjne dotyczy stanu technicznego wypadających szyb w budynku Warso Tower przy ulicy Chmielnej. Teraz właściciel nieruchomości ma dostarczyć dokumentację, która jest niezbędna do prowadzenia postępowania. Inspektorzy podkreślają, że to obowiązkiem właściciela lub zarządcy budynku jest zapewnienie bezpieczeństwa i użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, czerwcowy niebezpieczny incydent nie jest pierwszy. Wcześniej we wrześniu szyba z tego wieżowca spadła z 11 piętra, roztrzaskując się obok kawiarnianego ogródka.
11: Przypominała nasza reporterka Magdalena Greinert. Banki krwi w zachodniopomorskim świecą pustkami. Obecnie wystarczające zapasy dotyczą tylko jednej grupy krwi. Najbardziej brakuje grup minusowych, najbardziej potrzebnych, na przykład ofiarom wypadków, mówi Anna Lipińska z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie.
14: To jest ta grupa, która jest stosowana w sytuacji na CITO, kiedy pacjent jeszcze nie ma określonej grupy krwi, a już wymaga pilnego przetoczenia składników krwi, to przede wszystkim krwinek czerwonych.
11: Nasza reporterka pytała honorowych dawców, jak często odwiedzają Centrum Krwiodawstwa.
15: Staram się regularnie dawać, jak czas pozwala, a więc 3-4 razy do roku.
16: Od dawna?
15: Od 10 lat.
16: O, wow, to już trochę tej krwi jest.
15: Tak, już jest ponad 12 litrów, a więc dzisiaj będzie 12,5.
16: A dlaczego pan oddaje tę krew?
15: Zawsze chciałem pomagać.
17: Żeby uczynić coś dobrego dla innych i raz na 2 miesiące jestem tutaj systematycznie od kilku lat. Zacząłem na studiach na początku, to już jest ponad 10 lat.
11: Usłyszała reporterka RMF FM Anna Pałamar. Legenda kina wraca do życia na fotografiach, które przez lata pozostawały ukryte przed szeroką publicznością. Na wrocławskim rynku można już oglądać wystawę zatytułowaną Marilyn Monroe. Czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. Na ekspozycji zobaczymy około 200 zdjęć aktorki autorstwa jej przyjaciela i wybitnego fotografa Miltona Greena.
18: No, po pierwsze, jest to długo wyczekiwana wystawa. Znowu możemy zobaczyć Marilyn Monroe. No i co tu dużo mówić? Marilyn Monroe rozpala nasze głowy zawsze, gdy się pojawia. Choć minęło już przecież tak wiele lat. Wciąż ekscytuje, wciąż zachwyca, wciąż budzi wyobraźnię. No i to jest dość niesamowite spojrzeć na nią teraz, z naszej perspektywy, w czasach social mediów, AI, ona naprawdę była prekursorką, naprawdę była to postać, która wyprzedziła swoje czasy.
11: Przekonywał Tomasz Miszkowolski, organizator wystawy. Wrocławska kolekcja została kupiona za 6 milionów złotych, ale przez wiele lat leżała w archiwum miejskim. Teraz będzie można ją oglądać do 25 października.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
0: Dziś wciąż bardzo ciepło, od 26 do 30 stopni Celsjusza, chłodnie miejscami w regionach północnych, 23 do 25 stopni na wybrzeżu, około 21 stopni Celsjusza, wiatr słaby i umiarkowany. W większości regionów zachmurzenie, umiarkowane duże, przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradem.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
20: Lato w dobrym towarzystwie w RMF Classic.
21: Mówi Grzegorz Turnał.
22: Zygmunt Konieczny.
23: Michał Rusinek.
24: Mówi Krzysztof Jasiński. To jest, proszę Państwa, RMF Classic.

Thomas Newman i jego muzyka do filmu Człowiek Ringu, a wcześniej na gitarze Miloš Karandaglić. To aranżacja utworu Sound of Silence Paula Simona. Tu RMF Classic. Już jutro do polskich kin trafi Odyseja w reżyserii Christophera Nolana. W obsadzie Plejada Gwiazd główną rolę w ekranizacji arcydzieła Homera zagrał Matt Damon. Do tej roli, jak powiedział, prasie schudł do około 76 kg, a więc wagi, jaką miał jeszcze w czasach szkoły średniej. W rozmowie z magazynem People zdradził także, że najcenniejszą ocenę swojego aktorskiego wyczynu otrzymał od własnej córki, mówiąc tak: jedna z moich córek zupełnie nie szanuje moich filmów i uwielbia mi dokuczać. Widziała Odyseję. Pod koniec odwróciła się do mnie i powiedziała: tato, jestem z ciebie dumna. Nigdy czegoś takiego nie powiedziała. Wtedy pomyślałem sobie, było warto. Zdradził aktor w rozmowie z People, no i mam nadzieję, że to będzie zachęta dla wszystkich sceptyków.

Polaków, którzy niekoniecznie spodziewają się arcydzieł filmowych po adaptacji starożytnej literatury, ale by może warto, jak mówi Matt Damon. Zapraszam Was bardzo serdecznie do sprawdzenia. To już jutro. Czekamy tak samo jak Wy na tę premierę. A już teraz John Kander, jego muzyka, Frank Sinatra, Tony Bennett i New York, New York.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Po reklamie.

Tu RMF Classic. Za kilka minut rozwiążemy zagadkę w konkursie Wakacje z mitami, a teraz utwór Charlesa Gounoda i Johanna Sebastiana Bacha. Aranżacja utworu Ave Maria gra Marek Tomaszewski.

0: Muzyka z filmu Quentina Tarantino zatytułowanego Kill Bill. Słuchajcie, RMF Classic, czas najwyższy, by poznać zwycięzcę dzisiejszego wydania konkursu Wakacje z mitami. Poprawną odpowiedź zna nasz słuchacz, pan Michał. Bardzo proszę, odkryjmy tę tajemnicę. O kogo chodziło w dzisiejszym konkursie?
1: Wakacje z mitami w RMF Classic. Mitologiczna zabawa wakacyjna.
2: O legendarną piękność, czyli o Helenę Trojańską.
0: Zgadza się, to jest właściwa odpowiedź, panie Michale. No proszę nam opowiedzieć o tym swoim wspomnieniu z mitologią wplecioną gdzieś tam w tle. To wspomnienie jeszcze z czasów szkoły.
2: Dokładnie tak. Moje wspomnienie związane z mitologią wiąże się, no pewnie jak wielu słuchaczom, z lekcjami języka polskiego. To wspomnienie wiąże się z wypracowaniem z języka polskiego, które dotyczyło związków frazeologicznych mitologii. I w tym właśnie wypracowaniu pojawiały się chociażby te sformułowania, które znamy z dzisiejszego konkursu w RMF Classic, czyli nić Ariadny, Helena Trojańska, czy też właśnie pięta Achillesowa. No traf chciał, że to wypracowanie pamiętam z takiego nietypowego powodu, ponieważ popełniłem tam bardzo, no wydaje mi się, zabawny błąd, ponieważ użyłem tam takiego sformułowania. Wypracowanie też dotyczyło chociażby Herkulesa i jego mitycznych praw. I opisując jedną z prac Herkulesa, napisałem, cytuję, że Herakles ścigał dzika ermatejskiego przez długi czas, po czym zdechł. Nie opisałem niestety, o kogo chodzi. Jest to dosyć zabawny błąd, ponieważ no, nie ma w tym zdaniu podmiotu. Nie wiadomo, czy to Hero zdech, czy to jednak zwierzę zdechło. No oczywiście chodziło mi o zwierzę, ale tutaj to nie wybrzmiało. Z tego wypracowania dostałem piątkę minus i do tej pory po prostu pamiętam tą głupotkę, którą wówczas napisałem. No i tak jak mówię, no wówczas poznałem znaczenie innego powiedzenia, czyli nek Herkules kontra plures. Siła złego na jednego w takim polskim tłumaczeniu, no bo jednak te związki frazeologiczne nieco mnie wówczas pokonały.
0: To być może mitologia poprowadziła pana na te kolejne studia związane z historią i jakby rozwijaniem tych zainteresowań historycznych. Jak to było?
2: Dokładnie tak. No nie ukrywajmy, że historia starożytna jest bardzo często tym pierwszym przystankiem, z którym stykamy się jako uczniowie, tym pierwszym przystankiem historycznym, więc od niego tak naprawdę zaczynamy i od niego zaczyna się nasza pasja związana z historią. Od niej przechodzimy do średniowiecza, do późniejszych epok, ale tak jestem też o tym święcie przekonany, że Odyseja Nolana, którą już od jutra chyba będziemy mogli oglądać w kinach, też dla wielu osób stanie się inspiracją do tego, żeby chociażby sięgnąć po mitologię Jana Parandowskiego chociażby.
0: No właśnie, ja mam dla pana jubileuszowe wydanie. Mam nadzieję, że będzie piękną pamiątką i tej premiery kinowej, i wygranej w konkursie radiowym RMF Classic. Dziękuję za udział w zabawie i życzę do udanego weekendu z nową Odyseją.
2: Dziękuję serdecznie.
0: W kinie,
2: oczywiście. Odyseja do kina.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam.
2: Do usłyszenia, wszystkiego dobrego.

muzyka nieznanego kompozytora. To był utwór Folia Criollas. Grał zespół Esperion 21. Prowadził Jordi Savall. Tu RMF Classic i najpiękniejsza muzyka filmowa. Już niebawem temat Bartosza Hajdeckiego do filmu Chce się żyć. Od godziny 15 program Kierunek Lato. Magazyn poprowadzi Natalia Grzeszczyk. A ja tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym wydaniu konkursu Wakacje z mitami, bardzo dziękuję. Laureatem został pan Michał, ale jutro macie kolejną szansę powalczyć o znakomite wydanie jubileuszowe mitologii Jana Parandowskiego, a wszystko z okazji jutrzejszej premiery filmu Odyseja Christophera Nolana. Jeśli uda wam się obejrzeć ten weekend, koniecznie prześlijcie własne recenzje. Zapraszam do korespondencji redakcja@rmfclassic.pl. Ode mnie jedna z najpiękniejszych piosenek z dyskografii Louisa Armstronga, What a Wonderful World. Jadwiga Polus, do usłyszenia jutro o tej samej porze.

0: Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
5: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
4: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: A, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.

0: oszczędności od sklepu. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Prognoza pogody w RMF Classic.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
4: Na północnym wschodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna na ogół od 26 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północy od 23 do 25, a na wybrzeżu około 21 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
5: Lato wśród gwiazd w RMF Classic.
6: Hello, this is Bryan Adams.
7: This is Cyndi Lauper.
8: Hi, this is Cher.
9: This is Matteo Bocelli. You're listening to RMF Classic.
2: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Dzień dobry, Natalia Grzeszczyk. Dzisiaj w programie opowieści zza oceanu od Lidii Krawczuk, serialowe Sentymenty od Katarzyny Czajki-Komiarczuk, filmowe historie od Magdy Juszczyk, dużo też kulturalnych podpowiedzi i mnóstwo najpiękniejszej muzyki filmowej, bo to przecież RMF Classic. Przed chwilą Atlas Chmur i Belfast, na naszej antenie za kilka minut Enola Holmes, część druga i Titanic, ale najpierw w RMF Classic wesoła gromadka. Dobry, zły i brzydki.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toto, zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Szabla i strój z armaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Od Piotrkowa do Lubomierza. Polska skrywa setki miejsc, które zapisały się w historii kina i telewizji.
1: Dlatego tego lata ruszamy w trasę, by stworzyć filmową mapę Polski RMF Classic.
5: W twojej okolicy kręcono znany film lub serial, a może lokalna społeczność do dziś wspomina obecność ekipy filmowej.
1: Na rmfclassic.pl zgłoś swoją miejscowość i przekonaj nas, dlaczego to właśnie tam powinniśmy przyjechać.
5: Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
6: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
7: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
8: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
9: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
10: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: Po reklamie.

0: Vitamin String Quartet w RMF Classic, wcześniej Marsz Radeckiego Johanna Strausa I. Grali filharmonicy wiedeńscy, dyrygował Lorin Mazel. Jest czwartek, zbliża się godzina 15.30, to znaczy, że antenę przejmuje Magda Juszczyk.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.
2: W ramach wakacyjnego cyklu Filmowa Mapa Polski nasze radio odwiedziło ostatnio Łódź. Po widoki tego, co się tam działo, słyszeliście na antenie, ale też widzieliście zapewne w mediach społecznościowych. Ja natomiast przyjrzałam się Łodzi pod kątem tego, jakie filmy się tam obecnie kręci, a jak wiecie, kino nie ma wakacji. Otóż Bartosz Prokopowicz kręci tam swój nowy film Berek, który będzie ekranizacją bestsellerowej powieści Marcina Szczygielskiego. Książka doczekała się licznych adaptacji teatralnych. Berek to zatem komedia obyczajowa o relacjach międzyludzkich, różnicach światopoglądowych i sąsiedzkich konfliktach. Ta historia skupia się na dwójce bohaterów, Pawle, wyluzowanym singlu, oraz Annie, jego bezkompromisowej sąsiadce. Dzielą ich nie tylko cienkie ściany, ale przede wszystkim odmienne podejście do życia. Ich codzienne utarczki pełne są humoru, ironii i zaskakujących zwrotów akcji. W rolach głównych w filmie wystąpią Michał Sikorski oraz Kinga Price. Na ekranie towarzyszyć im będą m.in. Anna Szymańczyk, Emma Giegrzno, Kamil Maćkowiak i Maciej Wysocki. Zdjęcia do filmu Berek realizowane są w różnych lokalizacjach na terenie Łodzi, a jednym z ważnych punktów na mapie planu zdjęciowego jest okolica kościoła ewangelicko-augsburskiego świętego Mateusza przy ulicy Piotrkowskiej. Cieszy fakt, że Łódź nieustająco jest planem filmowym dla rodzimych produkcji. Miasto ma przecież niezwykły klimat i architekturę, a podczas filmowej mapy Polski w RMF Classic mogliśmy zaznać też atmosfery, jaka tam panuje, oraz poznać naprawdę świetnych mieszkańców miasta. Wakacje to też czas, kiedy powstaje ekranizacja innej książki. Powieść Joanny Balickiej, Co wyszeptał nam deszcz, w wersji filmowej pojawi się na ekranach w przyszłym roku. Książkowy wyciskacz łez ukazał się w 2023 roku. Zdjęcia natomiast do ekranizacji popularnej książki ruszyły w czerwcu, a realizowane są w Gnieźnie i jego okolicach oraz w Warszawie. Autorka powieści zapewniała jakiś czas temu w sieci, że film poruszy widzów tak samo mocno jak książka. Nie wiem, czy ja wybiorę się na tę produkcję do kina, wy natomiast zrobicie tak, jak uznacie za stosowne. Kino nie ma wakacji, w RMF Classic o tym dobrze wiemy, wrócę za tydzień.
1: Kino nie ma wakacji. RMF Classic zagląda na plany letnich produkcji filmowych.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Heliosku, co ty tak strasznie dogrzewasz tym naszym słońcem w te wakacje?
2: Korzystam, że Zeus na urlopie i nikt nie rzuca piorunami.
3: Ojca nie ma, grzeje fajnie. Do pełni szczęścia brakuje nam muzy.
1: To ja zawołam Erato.
3: Za mądry to ty nie jesteś, Apolciu. Muzy filmowej z RMF Classic.
4: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
5: Pani Zemsta za kilka minut w RMF Classic, bo najpierw Franz von Sippe i uwertura do Lekkiej Kawalerii. Gra orkiestra węgierskiej opery państwowej, dyryguje Janosz Sándor.

0: Kierunek lato w RMF Classic.
1: Festiwal Tadeusza Reichsteina to pierwsze we Włocławku wydarzenie poświęcone wybitnemu chemikowi, nobliście i człowiekowi, którego odkrycia wpłynęły na rozwój światowej medycyny. To jednodniowe spotkanie, które ma łączyć naukę, historię, sztukę, botanikę, kulinaria i kulturę żydowską, tworząc opowieść o Reichsteinie widzianym z wielu perspektyw. Program festiwalu prowadzi uczestników od rozmowy o jego dokonaniach naukowych przez spacer śladami włocławskich Żydów, po warsztaty rodzinne i artystyczne inspirowane biochemią oraz naturą. Ważnym elementem wydarzenia jest także przypomnienie lokalnych korzeni Reichsteina i pokazanie, że historia światowej nauki ma swój początek również we Włocławku. Festiwal kończy koncert muzyki klezmerskiej. Wszystko rozpocznie rozmowa przybliżająca postać Tadeusza Reichsteina 18 lipca o godzinie 12 w sali kameralnej Centrum Kultury Browar B we Włocławku. Na naszej antenie za kilka minut Filary Ziemi, ale najpierw 007 First Light i Lana Del Rey.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
11: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
12: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
13: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
12: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
13: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
14: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
15: Prognoza pogody w RMF Classic.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
17: Zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów na północnym wschodzie Polski. Dzisiaj na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna na ogół dzisiaj od 26 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północy. Od 23 do 25 stopni na termometrach, a na samym wybrzeżu nawet 21.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
18: RMF Classic. Muzyczny towarzysz podróży.
19: Tu Natalia Kukulska w moim ulubionym RMF Classic.
20: Igor Herbut.
21: Witajcie, jestem Natalia Przybysz.
22: Cześć, z tej strony Cortez. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa. Jak potrafię, zapraszam.

0: RMF Classic. Pomagamy się odnaleźć w gąszczu wakacyjnych wydarzeń.
1: Do 19 lipca Teatr Klasyki Polskiej oraz Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie zapraszają na festiwal Fredro w Łazienkach. To wyjątkowe wydarzenie poświęcone twórczości jednego z najwybitniejszych polskich komediopisarzy. Przez 5 dni Łazienki Królewskie mają się zamienić w przestrzeń spotkania teatru, historii i edukacji. W programie znajdą się fredrowskie spektakle Teatru Klasyki Polskiej, rozmowy z twórcami, badaczami, projekcje spektakli Fredry z Archiwum Teatru Telewizji, wydarzenia dla dzieci i rodzin, a także terenowe gry w przestrzeni ogrodu. Wczoraj prezentowano Zemstę, dzisiaj w amfiteatrze zaprezentowane będzie Dożywocie Fredry. Na scenie m.in. Jarosław Gajewski i Ksawery Szlenkier.
2: W Dożywociu z mojej perspektywy chodzi o to, że chciwość jest w stanie człowieka wycisnąć jak cytrynę, wyssać z niego wszystkie soki życiowe i ostatecznie go pozostawi pustego i wypalonego. I że ostatecznie ta postawa życiowa, czyli chęć znalezienia zysku za wszelką cenę, ostatecznie będzie ukarana, będzie naznaczona i że taki człowiek na dłuższą metę przegra. Ja myślę, że tutaj jest takie marzenie Fredry, żeby tak właśnie było, że zawsze chciwość zostaje ukarana. Rzeczywistość mówi, że nie zawsze tak jest, ale to pewnie jest właśnie też ta gorzka lekcja, którą również i Fredro miał już odrobioną, ale opowiedział o świecie, w którym właśnie chciwość jest ukarana.
3: Mnie się ta komedia jawi jako jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza samego Fredry. Natomiast ze względu na specyficzny charakter treści jest mniej popularna niż Zemsta czy Śluby Panieńskie. Tak, to jest sztuka o chciwości. U chciwego cała w mieszku dusza. Takie jest motto do tej sztuki, które autor lokuje zaraz pod tytułem i opowiada o człowieku, który pogrążył się w handlu papierami dłużnymi, tak powiedzmy. Filip Bajon, który w 2016 roku reżyserował tę sztukę w Teatrze Polskim, zrobił ją właśnie jakby na giełdzie, w biurach maklerów. To wszystko się działo i to oznacza to żywocie. Jeżeli wejdziemy w ten świat, to on nas pożre. Oczywiście dożywocie też jest papierem wartościowym, którym można obracać i jest to bardzo niebezpieczne. Ciekawe właśnie, że Fredro taki tytuł odnalazł. Tytuł też jest wieloznaczny. Warto tutaj powiedzieć, że Fredro był człowiekiem inwestującym w koleje żelazne. Był człowiekiem doskonale zorientowanym w ruchach ekonomicznych. Był znakomitym finansistą, który podobnie jak jego ojciec pomnożył swój majątek. I myślę, że on otarł się o świat łatków. I z dużą wiedzą, z dużą znajomością rzeczy zaczął to studiować, bo mówmy się, że dożywocie nie przedstawia żadnego świata. Raczej jest narzędziem do studiowania świata, jaki znamy skądinąd. No i paradoksalnie ten świat, który Fredro studiuje przy pomocy dożywocia, czyli swój świat budowania kolei warszawsko-wiedeńskiej, inwestowania w koleję lwowsko-krakowską, jest bardzo bliski świata naszego, w którym inwestujemy w różne inne rzeczy, żeby mnożyć swój majątek. I tu czasem wypadamy z torów, czasami oddajemy się chciwości.
1: Szczegóły dotyczące festiwalu Fredro w Łazienkach znajdziecie na rmfclassic.pl. Z purpurowym deszczem i panem Tadeuszem rozpoczęliśmy drugą godzinę naszego dzisiejszego spotkania. Kontynuować za kilka minut będzie Jerzy Fryderyk Händel, ponieważ zabrzmi Burę z jego muzyki Ogni Sztucznych, ale najpierw Giuseppe Verdi, Ambrozjański Chór Operowy, Filharmonia Orchestra, Riccardo Muti i Chór Va Pensiero z Nabucca, ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy wakacje spędzają właśnie w pracy.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Podróż dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood, Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama.
4: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, Barbara. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Kaufland jest fresh.
8: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
10: Została nam już tylko apteczka.
9: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
10: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
9: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
11: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
9: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
11: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
12: Adamet, z pasji do rozwoju.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją. Używania lub etykietą.
14: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
15: Szkolne zakupy w Twoim tempie? Niskie ceny ogarnięte. Skompletuj na luzie wymarzony zestaw przyborów szkolnych. Już teraz wyjątkowe okazje w Biedronce. Na przykład farby plakatowe 12 kolorów. Już od 8,99 za opakowanie. Do tego kredki ołówkowe Jumbo 12 sztuk. Od 4,99 za opakowanie. A pojemny i wygodny plecak młodzieżowy. Różne modele od 39,99 za sztukę. Pełna oferta na biedronka.pl. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Po reklamie.

0: Kierunek Lato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Humor, autoironia i przenikliwy komentarz do rzeczywistości. Takiego oblicza Jana Matejki wielu odbiorców jeszcze nie zna. Kamienica przy Floriańskiej, 41 w Krakowie, to miejsce, w którym żył i tworzył wybitny XIX-wieczny twórca. W tych zabytkowych murach mieści się oddział Muzeum Narodowego, poświęcony temu artyście. Ekspozycja liczy około 6 tysięcy eksponatów, w tym przedmioty codziennego użytku, dokumenty, fotografie oraz dzieła samego Matejki. Szczególne miejsce zajmują rysunki satyryczne prezentowane na nowej wystawie czasowej Satyra i komiks u Jana Matejki, dzięki którym artysta daje się poznać jako człowiek z ogromnym poczuciem humoru. Szczegóły na rmfclassic.pl, a na antenie Brian Adams.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz. Świetne. A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w soboty o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Reklama.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami.

0: plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Po reklamie.

na upalne popołudnie. Relaksująca muzyka w RMF Classic.

0: Sentymenty. O serialach z epoki przedstreamingowej opowiada Katarzyna Czajka-Kominiarczuk.
1: Obyczajowy western o życiu farmera Bena Cartwrighta i jego trzech synach, czyli słynna Bonanza, dotarł do polskich widzów z zaskakująco niewielkim opóźnieniem. Emitowana w Stanach Zjednoczonych w latach 1959-1973 produkcja do Polski trafiła na przełomie lat 60. i 70. Co ciekawe, choć serial miał westernową konwencję, różnił się od typowych, rozgrywających się na dzikim zachodzie historii. Przede wszystkim skupiał się na ojcu i jego trzech synach. Każdy z nich miał inną matkę i nieco inny charakter oraz na relacjach tej rodziny z miejscową społecznością. Bonanza była naprawdę długim serialem. Na przestrzeni 14 sezonów i oszałamiających 431 odcinków podejmowano bardzo wiele tematów, w tym kwestii społecznych. I co ciekawe, to właśnie Bonanza była jednym z pierwszych amerykańskich seriali, gdzie tak szeroko zajmowano się kwestiami uprzedzeń i rasizmu. Zawsze pokazując bohaterów jako wykazujących się zrozumieniem, empatią i sprzeciwiających się bigoterii. A było tych odcinków naprawdę wiele. Nie było wówczas to tak oczywiste i popularne w amerykańskiej telewizji, by odnosić się do takich spraw w serialu. Serial na przestrzeni lat był jedną z najpopularniejszych produkcji amerykańskiej stacji NBC i doczekał się licznych kontynuacji, zarówno serialowych, jak i w postaci filmów telewizyjnych. Co ciekawe, na przestrzeni lat wśród reżyserów znajdowały się naprawdę wielkie nazwiska. Między innymi kilka odcinków wyreżyserował sam Robert Altman na początku swojej kariery. A dla nas w Polsce najciekawsza będzie informacja, że jeden z odcinków wyreżyserował Józef Leites, czyli jeden z najpopularniejszych i najbardziej znanych polskich reżyserów filmowych dwudziestolecia międzywojennego, który wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Wyreżyserował zaledwie jeden odcinek, ale wciąż, jeśli rozmyślamy o Bonanzie, to możemy powiedzieć, że Polacy także przyczynili się do sukcesu tego serialu. A z nami na zawsze zostały zarówno przygody tej rodziny, jak i fantastyczna muzyka, która czasem gra w naszych głowach.

0: Reklama. Bow Media Expert Tanie ma. O tak, Tanie ma.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Kunet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
10: Citroen.
0: Po reklamie.
11: Prognoza pogody w RMF Classic.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
13: Temperatura maksymalna dzisiaj na ogół od 26 do 30 stopni Celsjusza, chłodniej miejscami na północy od 23 do 25 na termometrach. Na północnym wschodzie zachmurzenie dzisiaj małe i umiarkowane, bez opadów. Na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, tam możliwe przelotne opady deszczu i burze, lokalnie nawet z gradem.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący drzwi wewnętrzne marki Polskone.
14: Lato brzmi pięknie w RMF Classic.
15: Tu Anna Maria Jopek. Pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
16: Tu Monika Brodka.
17: Cześć, tu Daria Zawiałow.
18: Kochani, tu Kaja. Kochajcie i bądźcie kochani. Kochajcie również muzykę. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Kierunek lato. W RMF Classic wskazujemy drogę do miejsc wakacyjnych atrakcji.
1: Blisko 500 000 widzów, 6 zrealizowanych produkcji, 10

0: i bliskiego publiczności. Tak jak za czasów samego Szekspira, spektakle grane są pod gołym niebem, a granica między sceną i widownią staje się mniej wyraźna, co oznacza, że tam może zdarzyć się wszystko, o czym opowiadał nam w RMF Classic grający w spektaklach prezentowanych w tym sezonie w ramach Szekspira w Parku Jakub Wąs.
1: My, którzy już kilka lat w tym projekcie jesteśmy, już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, że mogą się wydarzyć bardzo różne okoliczności i rzeczywiście widzowie z różnym zapałem i na różnym poziomie chcą brać czynny udział w naszych spektaklach.
0: Przykłady.
1: Było, oj, było wiele. Był jeden pan, który bardzo chciał siedzieć na scenie, mimo że prosiliśmy, że jakby państwo macie cały trawnik, my mamy tylko scenę, podzielmy się jakoś sprawiedliwie. Pan z uporem po prostu siadał na tej scenie i siedział. Nie wiem, czy chciał zaistnieć, czy chciał mieć najlepsze miejsca. Nie wiem. W każdym razie, no w końcu stał się jednym z członków orszaku Oberona wtedy w Śnie Nocy Letniej naszym, bo nie dało się inaczej, więc Bartek Kasprzykowski bardzo pięknie pana ogrywał jako swojego pazia. Panu to nie przeszkadzało akurat, więc to na pewno jeden przykład. Raz dostaliśmy flaszkę. Ktoś przyszedł na pewno któryś raz, ponieważ zrobił to dokładnie w momencie, kiedy my mamy zaplanowane szukanie flaszeczki z Bartkiem, zresztą też w krzakach, a pan bardzo sprytnie w tym momencie wyskoczył i wsunął mi do ręki prawdziwą butelkę i liczył pewnie, że otworzymy.
0: To się nazywa kompetentna publiczność.
1: Ale bardzo, bardzo czujna, kompetentna i przygotowana, za co bardzo naszą publiczność kochamy, bo oni rzeczywiście po pierwsze wracają, niektórzy kilkudziesięciokrotnie i bardzo czujnie obserwują nasze spektakle. Ale tak, wiele niespodziewanych rzeczy zawsze.
0: Szczegóły dotyczące Szekspira w Parku znajdziecie na rmfclassic.pl w zakładce Polecamy. Na antenie natomiast za chwilę Aleksander Spla, Kraina Lodu, ale najpierw Most na rzece Kwai.

0: Reklama.
1: Od zamku Czocha do poligonu Biedrusko. W Polsce jest tyle pięknych miejsc, w których kręcono kultowe filmy i seriale. Dlatego w te wakacje razem z Wami rysujemy filmową mapę Polski RMF Classic. Jeśli w Twoim regionie powstały niezapomniane produkcje, a miejscowi wciąż pamiętają kulisy zdjęć i niezwykłe wydarzenia z planu, to zgłoś to do nas. Pisz na rmfclassic.pl i opowiedz nam o filmowej historii Twojej miejscowości. Filmowa mapa Polski w RMF Classic.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
6: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.

0: Olivia Belli i Mary Samuelsen w RMF Classic, wcześniej Gioachino Rossini i fragment uwertury do Wilhelma Tella. Jeszcze 100 lat temu podróż samochodem przez Amerykę wyglądała zupełnie inaczej niż dzisiaj. Problem zaczynał się wieczorem. Kierowcy mieli samochody, ale nie mieli gdzie wygodnie zatrzymać się na noc. Właśnie wtedy narodził się pomysł, który zmienił podróżowanie.
1: Co nam dała Ameryka?
2: Motel.
1: Historię 250 lat amerykańskich pomysłów, z których skorzystał świat, opowiada Lidia Krawczuk.
2: Dziś słowo motel zna chyba każdy. Mało kto jednak wie, że narodziło się w Kalifornii całkiem przypadkiem. W 1925 roku przedsiębiorca Arthur Heinemann otworzył obiekt przeznaczony specjalnie dla kierowców podróżujących samochodami. Chciał nazwać go Milestone Motor Hotel, ale okazało się, że cały napis nie zmieści się na budynku. Skrócił więc nazwę do Motel. I właśnie od tego skrótu pochodzi słowo motel. To był zupełnie nowy pomysł na nocleg. Zamiast zatrzymywać się w hotelu w centrum miasta, kierowca mógł podjechać niemal pod same drzwi swojego pokoju. Każdy miał własne miejsce parkingowe, prywatną łazienkę z prysznicem, a nawet garaż. Za noc płaciło się $1.25. Pierwszy motel miał być początkiem całej sieci. Plan zakładał budowę 18 takich obiektów rozmieszczonych co około 250 km, czyli w odległości jednego dnia jazdy samochodem. Wielki kryzys pokrzyżował jednak te plany i ostatecznie powstał tylko jeden. Sam pomysł okazał się jednak strzałem w dziesiątkę. Po II wojnie światowej, kiedy Amerykanie masowo ruszyli w drogę własnymi samochodami, motele zaczęły wyrastać wzdłuż autostrad i słynnej Route 66. Charakterystyczne neony, parterowe budynki i samochód zaparkowany tuż przed drzwiami pokoju stały się jednym z symboli amerykańskich podróży. Pierwszy motel zamknięto dopiero w 1991 roku. Do dziś zachowała się jego charakterystyczna wieża, przypominająca, że jedno przypadkowo skrócone słowo trafiło później do niemal wszystkich języków świata.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Czuję, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już jutro po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.
2: Grease oraz Harry Potter i Czara Ognia. Utwory ze ścieżek dźwiękowych tych filmów pojawią się za chwilę na antenie RMF Classic, ale najpierw zabrzmi Rancho Datonów.

0: Kierunek lato w RMF Classic. Z nami się nie zgubisz.
1: Bo my podpowiadamy najlepsze kierunki wakacyjne. Komisja selekcyjna Międzynarodowego Festiwalu Filmów Ekologicznych BNP Paribas Green Film Festival ogłosiła już listę 58 filmów zakwalifikowanych do konkursu głównego 9 edycji. Imprezy, która odbędzie się w Krakowie między 10 a 16 sierpnia. W plenerowych kinach pod Wawelem będzie można zobaczyć filmy poruszające takie tematy jak zanieczyszczenie powietrza, migracja klimatyczne czy wpływ ukrytych kosztów technologii na zdrowie ludzkie, prawa człowieka i klimat. Pełną listę tytułów znajdziecie na rmfclassic.pl. Na naszej antenie za chwilę fragment trzeciej symfonii Johannesa Brahmsa, bo najpierw Benjamin Britten i temat z przewodnika po orkiestrze.

0: reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Mamusia?
3: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
5: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
6: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie.
7: Dla tych, co w górach i na Mazurach. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ilana Shkeri i Leonard Cohen na początek tej godziny naszej audycji. Za chwilę muzyczne spotkania z Krzesimirem Dębskim, Jamesem Newtonem Howardem i Maxem Steinerem. Ale najpierw...
1: RMF Classic zaprasza do wakacyjnej Bydgoszczy.
0: To już kolejne filmowe lato w bydgoskich Zielonych Arkadach. Przez całe wakacje w piątkowe wieczory odbywają się tam bezpłatne filmowe pokazy. Wygodne leżaki, niepowtarzalny klimat i starannie dobrany repertuar to znaki rozpoznawcze naszego kina letniego, zapewniają organizatorzy. W tym roku na dużym ekranie pod gołym niebem zobaczymy wielokrotnie nagradzane kinowe hity. 17 lipca Norymberga, John Wick, część czwarta, 24, na koniec lipca Obsesja, a w sierpniu Wszystko Wszędzie Naraz, Ostatni Wiking, Pułapka, Godzilla i Kong, Nowe Imperium. Tak prezentuje się repertuar filmowego lata w Zielonych Arkadach.
1: RMF Classic w Bydgoszczy 95,1 FM.

0: reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej.
2: O!
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak!
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko!
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.

Joaquin Rodrigo i fragment fantazji dla szlachcica za chwilę, bo najpierw w RMF Classic Mazurek Cismol, opus 6 Fryderyka Chopina. Przy fortepianie zasiada Jean-Marc Louisada.

Joaquin Rodrigo i fragment Fantazji dla szlachcica zagrali Ricardo Galen i Orkiestra Symfoniczna z Asturii. Poprowadził ich Maximiano Valdés w RMF Classic. Już jutro o godzinie 16 rozpoczniemy na naszej antenie imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim w roli głównej. To wszystko z okazji premiery trzeciego sezonu serialu 1670. Wcielcie się w scenarzystów i spróbujcie przewidzieć, jaki los czeka serialowego Bogdana. Nagrajcie swoją teorię w formie wiadomości głosowej i wyślijcie ją do nas na Instagramie albo Facebooku. Autorzy najciekawszych głosówek zgarną wejściówki na Panoramę 1670 we Wrocławiu. To nie lada gratka, bo wejściówki rozchodzą się błyskawicznie, a nagrania nagrodzone wyemitujemy jutro podczas imienin Bogdana, które będziemy świętować. Jeszcze raz przypomnę, 17 lipca w piątek od godziny 16 na antenie RMF Classic. Czekamy na wasze najbardziej szalone, zaskakujące i zabawne pomysły dotyczące Bogdana. Nie możemy się doczekać, żeby sprawdzić, w jakie rejony poniesie was ułańska fantazja. Na naszej antenie teraz nieprzypadkowo Jerzy Rogiewicz i muzyka ze ścieżki dźwiękowej serialu 1670.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Akcyjna muzyka spod igły. Prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albersbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
15: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
16: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Klato. Wakacyjny magazyn kulturalny w RMF Classic.
1: Zanim George Michael przejmie naszą antenę, ja jeszcze przypomnę, że trwa 67. sezon koncertów chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Przypada akurat w roku pięknego jubileuszu stulecia odsłonięcia monumentu polskiego kompozytora w Łazienkach Królewskich. Z tej okazji została odnowiona przestrzeń wokół słynnego pomnika Fryderyka Chopina. Recitali najznakomitszych polskich i zagranicznych pianistów możemy słuchać w każdą niedzielę o godzinie 12 i 16 przy tym pomniku. Plan na najbliższą niedzielę na 19 dzień lipca zapowiada się następująco. O godzinie 12 zaprezentuje się Leonora Armelini z Włoch, a o 16 polska reprezentantka Mariola Cieniawa. Szczegóły na stronie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. A na antenie RMF Classic za chwilę Quincy Jones, teraz zapowiadany George Michael.

0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.
1: 16 lipca 1956 roku Trybuna Ludu pisała o problemach kobiet pracujących i niepracujących również, bo te pierwsze miały problem z pogodzeniem pracy z obowiązkami domowymi, a te drugie ze znalezieniem pracy, która pozwoli obowiązki pogodzić, czyli klasyczna kwadratura koła. Za to Ekspres Wieczorny narzekał na smętny wygląd Łeby, która latem 1956 roku stała się modnym wczasowiskiem. Najazd paru tysięcy turystów zaskoczył miejscowy handel w sile jednego sklepu mięsnego i trzech spożywczych. Nagła popularność Łeby nie cieszyła nawet miejscowych rybaków. Co z tego, że na pniu sprzedawali ryby, skoro nie mogli kupić choćby kawałka kiełbasy? 16 lipca 1966 roku Życie Warszawy informowało, że w Krakowie trwa dyskusja nad zagospodarowaniem kopca Kościuszki. Austriacki fort miał zostać w przyszłości zburzony, ale na razie planowano w nim pomieścić schronisko turystyczne. Po wyburzeniu fortu zamierzano wznieść nowoczesny pawilon gastronomiczny, place zabaw, a nawet basen kąpielowy. I całe szczęście, że plany pozostały tylko na papierze, bo dzięki temu z fortu pod kopcem nadajemy te wiadomości. Za to Kurier Polski 16 lipca 1986 roku informował o kłopotach finansowych amerykańskiego Playboya. Nakład spadł z 7 milionów egzemplarzy do 4, a Hugh Hefner był zmuszony do zamknięcia 3 klubów w Nowym Jorku. Powodem była konserwatywna oferta zarówno pisma określanego jako zbyt purytańskie, jak i lokali rozrywkowych, w których zabronione było już niewinne klepanie kelnerek. Coś w tym zdaje się było, bowiem na okładkach amerykańskiego wydania modelki były skąpo, ale jednak ubrane. Za to w niemieckim Playboyu Stella Kops pojawiła się całkiem sote, o czym mogli się przekonać czytelnicy Kuriera, bowiem ten zamieścił reprodukcję najnowszej okładki na pierwszej stronie. Swoją drogą zastanawia, jak przepuściła to cenzura, bowiem Playboy był w PRL-u zabroniony.
0: Kiosk Retro. Gazety z czasów słusznie minionych przegląda Przemysław Semczuk.

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood, Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.
3: Reklama. Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: 18,47,12.
13: Co liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
13: To ja też chcę! 24,39.
14: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Po reklamie.
18: RMF Classic. Muzyczne wspomaganie kierownicy.

Antonio Vivaldi i Allegro z koncertu A-dur Kukułka. Na skrzypcach zagrał Andrew Menzi, towarzyszyła Akademia Muzyki Dawnej, poprowadził wszystkich Christopher Hogwood, wcześniej Scott Joplin, The Entertainer i Lang Lang przy fortepianie. Tak się składa, że to właśnie w tym studiu, z którego teraz do Was mówię, raz na zawsze ustalono, że była naszym słoneczkiem społecznym. Artystka tak wielu talentów, że chociażby próbować nie da się wszystkich wymienić. Urodzona na scenę, bliska milionom ludzi. Joanna Kołaczkowska. Jutro, 17 lipca, minie rok, od kiedy jej zabrakło, a my nadal tęsknimy. I dlatego właśnie tego dnia, od 10 do 11, razem z Arturem Andrusem będziemy wspominali Joannę Kołaczkowską w RMF Classic. Posłuchamy kilku piosenek w jej wykonaniu, kilku piosenek dla niej napisanych. Jutro od 10 na tę specjalną godzinę na naszej antenie zapraszam. A teraz antenę przejmuje Phil Collins.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kaja zaprasza na szczere rozmowy o życiu, na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Jestem taką osobą, która czerpie inspiracje z bardzo różnych stron, ale też potrafię docenić i podziwiać innych. Uważam, że my się nawzajem wszyscy inspirujemy, napędzamy.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
3: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.
4: Jiří Antonín Benda i fragment symfonii D-dur za kilka minut, bo najpierw w RMF Classic Gabriel Fauré i Pavana w wykonaniu angielskiej orkiestry kameralnej.

Jiří Antonín Benda i fragment symfonii D-dur w wykonaniu Praskiej Orkiestry Symfonicznej, którą poprowadził Christian Benda. Dolly Parton przejmuje już naszą antenę, później będą jeszcze Jerry Goldsmith, Joseph Trapanese. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w popołudniowym wakacyjnym magazynie RMF Classic. Kolejne wydanie tego magazynu jutro od godziny 15 w ramach tego jutrzejszego wydania również imienin Bogdana. Jeszcze raz na rmfclassic.pl. Poszczegóły imienin odsyłam. A ja już za dzisiaj dziękuję. Do usłyszenia. Natalia Grzeszczyk.

0: reklama.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
9: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 22 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów oranżady Helena. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
10: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24,30.
16: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Twój muzyczny port. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

krzykliwy z leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurność ocalić od

0: Smaczki historyczne Macieja Korkucia.
1: Dzisiaj będzie o amerykańskiej limuzynie i zielonej bramie prezydenta Czechosłowacji. Otto Paweł, czyli Otton Popper, syn Czeszki i drobnego żydowskiego handlarza Leona Poppera, opisywał, jak ten ostatni, pisał o nim zawsze ładnie, tatuś, w latach 30. XX wieku w Pradze został sprzedawcą odkurzaczy szwedzkiej firmy Electrolux. Zrobił oszałamiającą karierę finansową jako nagradzany międzynarodowy rekordzista w sprzedaży. Nic dziwnego, że błyskawicznie rodzinie całej poprawił się poziom życia w przedwojennych, bogatych skądinąd Czechach. Do tego stopnia, że tatuś szył sobie garnitury u najlepszych krawców i strzygł włosy u najdroższych fryzjerów. A na dodatek, jak wspominał Otto Paweł, kupił amerykański samochód. Co prawda nie była to najnowsza limuzyna, ale w każdym razie wóz amerykański marki Buick. Mamusia załamała ręce i jęknęła. Ależ Leonku, co ty będziesz robił z takim autem? Kto będzie nim jeździł? Ja, odparł tatuś z ogromną pewnością siebie, chociaż wiedział, że to nieprawda. Ilekroć bowiem cokolwiek w życiu prowadził, zawsze kończyło się to katastrofą. A że samochód jest duży, doskonale wiedział. Przecież nawet jego szef, dyrektor generalny, pan Koralik, tak potężnego auta nie posiadał. I o to chodziło. Ale nic w życiu nie jest proste. Czytamy dalej. Prowadzenie takiego wozu było niezwykle trudne. Musieliśmy więc na niedzielę wynajmować sobie szofera. Tośka Valente. Był to wysoki blondyn, sympatyczny gość. Miał przy tym do tatusia świętą cierpliwość. Woził nas przez lany do Krzywoklatu na ryby. Mój tatuś siedział obok niego i nieustannie udzielał mu rad, jak ma jechać. Inny tatusia by zabił. A Tosiek Valenta uśmiechał się tylko zakłopotany. No i stało się. Pewnego razu tatuś namówił go, by dał mu poprowadzić samochód właśnie przez lany. Tosieczku, daj mi kierownicę, niech i ja sobie poszoferuję koło zamku pana prezydenta. Chodziło oczywiście o prezydenta Czechosłowacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Lubi się, ale jest tak gorąco, że tylko lemoniatki się chce. O, i nawet jest jakaś puszka.
2: Ares, nie otwieraj, kochany, to puszka Pandory.
3: W RMF Classic trwają wakacje z mitami. Czekają znakomite wydania mitologii Jana Parandowskiego i oryginalne greckie słodycze. Do usłyszenia już jutro po 11:00.
0: Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24,39.
10: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Po reklamie.

0: Prognoza astronomiczna w RMF Classic. O tym, co dzisiaj w nocy zobaczysz na wakacyjnym niebie, opowiada Monika Maślaniec z Młodzieżowego Obserwatorium Astronomicznego w Niepołomicach.
1: Czwartek, 16 lipca. Słońce wzeszło o 4:49, natomiast schowa się pod horyzontem o 20:43. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 29 minut. Księżyc zaledwie 2 dni po nowiu powraca na wieczorne niebo w postaci cieniutkiego, rosnącego sierpa w gwiazdozbiorze Lwa. Będzie on widoczny krótko i bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Tuż po zachodzie Słońca bez trudu zauważymy niezwykle jasną Wenus, która dominuje na wieczornym niebie jako pierwsza widoczna gwiazda. Jeśli ktoś lubi zarywać noce, po północy na wschodzie wzejdzie Saturn, a na krótko przed wschodem Słońca dołączy do niego wyraźnie czerwony Mars. Ludzie od niepamiętnych czasów podziwiali niebo i nawet próbowali policzyć gwiazdy. Dzisiaj wiemy, że jest to niemożliwe. Człowiek o bardzo dobrym wzroku, z daleka od świateł miasta, widzi jakieś 2, może 3 tysiące gwiazd. Warto uzmysłowić sobie, że odległości we wszechświecie są gigantyczne, a światło z niektórych obiektów jeszcze do nas nie dotarło. My natomiast obserwujemy tylko niewielką część wszechświata. W dzisiejszą, nadal bezksiężycową noc, największą atrakcją stanie się nasza własna galaktyka, Droga Mleczna. Jest to galaktyka spiralna z poprzeczką, która uformowała się niedługo po wielkim wybuchu w procesie grawitacyjnego przyciągania gigantycznych chmur gazów i pyłów. Gołym okiem z łatwością dostrzeżemy jej jasne pasmo ciągnące się od południowego brzegu gwiazdozbioru Strzelca przez sam zenit gwiazdozbioru Łabędzia aż po północny wschód. Wykorzystując zwykłą lornetkę, wystarczy przesunąć nią powoli po tym świetlistym paśmie, aby wyłowić z tła skupiska gwiazd przypominające gwiezdny pył. Niestety, zanieczyszczenie światłem miast utrudnia te obserwacje, dlatego warto pojechać poza miasto, na przykład do Puszczy Niepołomickiej, gdzie rozgwieżdżone niebo jest na wyciągnięcie ręki. Pogodnego nieba i udanych obserwacji.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Ich rodzinne motto to zastaw się, postaw się. Dlatego wszyscy wiecie, że przed nami udana impreza.
2: Cześć, z tej strony Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już w piątek imieniny Bogdana w RMF Classic. Do usłyszenia.
1: Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Już jutro po 16 w RMF Classic.
3: Psst, szabla i strój z armaty nie są obowiązkowe.
4: Reklama.
5: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
9: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
10: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
11: Po reklamie.

0: RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Czyta Monika Wrońska.
1: Takie instytucje jak Związek Katolicki Kobiet Polskich, Akademia dla Kobiet, Stowarzyszenie Ziemianek czy Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży zawdzięczają powstanie i rozwój inicjatywie i pracy Plater Zyberkówny. Cecylia Plater Zyberkówna napisała przeszło 30 książek i broszur oraz wiele artykułów. Sama odebrała dobre wykształcenie. W wieku 13 lat została oddana do zakładu naukowego Sacré-Cœur w Poznaniu. Po śmierci matki pomagała ojcu w prowadzeniu domu. Majątek odziedziczony po rodzinie postanowiła przeznaczyć na cele społeczne. Wyjechała za granicę, aby zobaczyć, jak tam funkcjonują instytucje wychowawczo-naukowe. Uczyła się rękodzieła w Paryżu, gdzie zdobyła tytuł mistrzowski w cechu krawieckim i później otworzyła w Polsce szkołę rękodzielniczą. Koniec XIX wieku był wyjątkowo trudnym czasem do podejmowania działań edukacyjnych. Rząd rosyjski nie pozwalał na tworzenie prywatnych szkół, podejrzewając inteligencję polską o wrogie zamiary. Zachowywanie i krzewienie tradycji religijnych i narodowych oraz nauka dziejów ojczystych i języka polskiego były poczytywane za karygodny występek. Historia gimnazjum przy ulicy Pięknej w Warszawie rozpoczyna się w 1882 roku. Początkowo jest to szkoła rękodzielnicza dla kobiet, prowadząca tajne nauczanie na poziomie ogólnokształcącym. W 1886 roku powstaje dwuklasowa szkoła z trzema klasami wstępnymi. W kolejnych latach dodawane są klasy czwarta, piąta i szósta. W 1907 roku określono typ szkoły jako siedmioklasowe gimnazjum ogólnokształcące z trzema klasami wstępnymi. Od 1909 roku dyrektorką szkoły jest Jadwiga Reut-Tówna. W 1916 roku szkoła zostaje przekształcona w ośmioklasowe gimnazjum żeńskie typu humanistycznego z pełnymi prawami i trzema klasami wstępnymi. W czerwcu 1917 roku sześć pierwszych maturzystek otrzymuje świadectwa. Wtedy też powstaje koło byłych wychowanek gimnazjum. W publikacji wydanej w 1928 roku z okazji dziesięciolecia powołania koła czytamy, że gromadzi ono ludzi młodych, których w chwili opuszczenia murów szkolnych połączyło na zawsze wspomnienie wieloletniej wspólnej pracy, wspólnych zmartwień, rozrywek i przeżyć. Podtrzymuje nieustannie w życiu pozaszkolnym przywiązanie i wierność ideałom wpojonym przez szkołę oraz daje sposobność do ich realizowania w pożytecznej działalności. Do 1919 roku koło byłych wychowanek gimnazjum funkcjonowało pod nazwą Stowarzyszenia Byłych Wychowanek. W 1920 roku zalegalizowano nową nazwę i wytyczono nowe cele.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Starsza siostra. Biografia Ireny Gombrowicz, Aleksandry Gąsowskiej. Opublikowanej przez wydawnictwo Znak. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze.

0: reklama.
1: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 220 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
5: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
9: Prognoza na jutro.
10: W piątek zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. Na północnym zachodzie, zachodzie, południu i miejscami w centrum możliwe przelotne opady deszczu i burze. Lokalnie nawet z gradem. Temperatura maksymalna jutro od 26 na północnym wschodzie do 32 na południowym zachodzie. Chłodniej miejscami nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat. Tam na termometrach mniej więcej 25 stopni Celsjusza.
2: Naładuj akumulatory. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lata.

0: reklama.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
10: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
11: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: Po reklamie.
13: RMF Classic. Dla tych, którzy wybrali polskie morze.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na muzyka spod igły prezentuje Wojciech Padias.
2: Dżoharp, drumla czy szałamaja oraz mandora. Zupełnie wyjątkowe letnie koncerty Johanna Albrechtsbergera. Nagrane to zostało w 1981 roku w siedzibie Bawarskiego Radia, a to dla owej drumli wielkie wyróżnienie. Chociaż w tym radiu Maul Trommel, bo też tak się nazywa, grała wcześniej i to dość często. Opowiem o tym wszystkim.
1: Wakacyjna muzyka spod igły. W sobotę o 21:00.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
7: Zdrowit.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
11: Podróżuj latem z RMF Classic.

Życzymy udanych wakacji pod Tatrami. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Już dookoła świata. Zamiast biletu lotniczego mamy najpiękniejszą muzykę filmową. A naszymi przewodnikami są słynni aktorzy i reżyserzy.
2: W tym tygodniu po świecie kina, muzyki oraz najróżniejszych filmowych lokacji oprowadzi nas zdobywca Oscara, wielka gwiazda Hollywood Brad Pitt. Od Stanów i Maroka przez Argentynę udającą Tybet czy Maltę grającą Grecję. Wysłuchamy muzyki z filmów takich jak Pewnego razu w Hollywood, Babel, Zawód szpieg czy Wichry namiętności.
1: Wakacyjne podróże z gwiazdami w RMF Classic. Już w sobotę po 18:00 prezentuje Tytus Hołdys.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Szlachta nie pracuje, szlachta imprezuje. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim. Świętujemy, jakby był XVII wiek. A naszym gościem honorowym będzie Dobromir Dymecki, czyli Bogdan z serialu 1670. Już jutro po 16 w RMF Classic. Sarmacko, dobra impreza. Imieniny Bogdana z Dobromirem Dymeckim.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie. Ukołysze cię. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa na lato.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Na szczere rozmowy o życiu. Na kilka mądrych, pełnych humoru chwil.
2: Zdjęcie jest robione, słuchaj, w Tulum, tak? Ale w ogóle niepozowane. Weszliśmy do jakiegoś sklepu, ja przymierzyłem kapelusz.
3: Świetne.
2: A ona mówi, muszę ci zrobić zdjęcie. I to jest zdjęcie, słuchajcie, zrobione telefonem.
1: Na spotkania ikony z ikonami.
4: W najbliższym programie porozmawiam z muzykiem, wokalistą, kompozytorem, autorem tekstów, producentem muzycznym, Markiem Kościkiewiczem.
1: Kaja zaprasza w sobotę po 11 w RMF Classic. A wideopodcast zobaczycie już w sobotę o 10 na YouTube RMF Classic.

0: Słuchaczy Radia RMF Classic, pozdrawiam ja, czyli Michał Lorenc.
1: Tak?
2: Miał.
1: Cześć, maleńka. Dlaczego teraz mełczysz?
2: Przecież wiesz.
1: Nie, nie wiem, powiedz mi.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Tylko błagam, odjedźmy stąd chociaż kawałek. Rzucił okiem na zgromadzonych nieopodal członków grupy wsparcia, którzy wpatrywali się w nich z zaciekawieniem. Dokończył, ledwie otwierając usta. Nie róbmy przedstawienia. Mam to gdzieś, parsknęła Lena. Nie ufam ci i nie wierzę. Chcesz ją wykorzystać, ale to ci się nie uda. No a westchnął ciężko, po czym sięgnął do kieszeni. Wiem, że źle zaczęliśmy. Podał jej coś w zwiniętej dłoni. Chyba mogę to naprawić. Niechętnie wyciągnęła rękę i wzięła od niego kartę pamięci, którą wczoraj przed nią ukrył. Zaśmiała się drwiąco. Pewnie jest wyczyszczona. Nic mi po niej. Jest w takim samym stanie, jak była wczoraj, dodał z naciskiem. Nie byłem w domu, od kiedy mnie zatrzymałaś. Musiałem iść do pracy. Mówiłem szczerze, że jestem szefem zmiany w Castoramie. Zrobiłem, co miałem do zrobienia i zwolniłem się pod pretekstem przeziębienia. Jesteśmy kwita? W jego oczach pojawił się uśmiech i dopiero potem chłopak rozciągnął usta w grymasie. Lena nie wiedziała, co na to odpowiedzieć, więc tylko zacisnęła szczęki i czekała na ciąg dalszy. Są tam fragmenty nagrań do innych odcinków. Głównie na nich mi zależało. Podkreśliła, potem dorzucił zniechęcony. A prawnika nie wzywałem, bo niby jak. Nie pozwoliłaś mi zadzwonić. Zresztą sama widziałaś, że byłem zaskoczony nie mniej niż ty. Owszem, chciałem wyjść z aresztu, więc skorzystałem z okazji. Zapewniam cię jednak, że nie miałem na to wpływu i przykro mi, że przeze mnie robią ci kłopoty. Jeśli o mnie chodzi, nie musisz mnie przepraszać. Tak jak słusznie zauważyłaś, mam to totalnie gdzieś. Jestem Max, chociaż wolę Noah. Ale to chyba już wiesz. Wyciągnął do niej szmukłą, długopalczastą dłoń. A ty jak chcesz, żeby się do ciebie zwracać, bo słyszałem, że glinę mówią na ciebie siela. To jak? Zaczniemy od początku? Patrzyła z zazdrością na jego burzę rozsypanych jasnych włosów. Wyglądał jak australijski aktor z tą delikatną opalenizną, która podbijała nienaturalny błękit jego tęczówek. Zdawał się chudy, wręcz kościsty, ale wiedziała przecież, że pod luźnymi ciuchami ma pieczołowicie wypracowane mięśnie i jest bardzo silny. Pomyślała, że on doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak działa na dziewczyny i teraz stosuje wobec niej swoje sztuczki, a co gorsza, one działają. Jesteś pewna? Zapytała, spoglądając na Darię. Dziewczyna stanowczo potwierdziła. Lena walczyła ze sobą jeszcze chwilę, a w końcu schowała kartę pamięci do kieszeni i mruknęła do podopiecznej. Rób co chcesz. Zarejestrowała rozczarowanie w oczach Noa i błysk radości u Darii. Co ją zabolało, więc odwróciła się i bez oglądania się za siebie odmaszerowała wolnym krokiem. Odprowadzał ją warkot silnika motocykla. Gdyby tutaj był któryś z jej braci, powiedziałby, że to muzyka dla jego uszu. Lena sama marzyła kiedyś o takim ścigaczu. Teraz jednak myślała tylko o tym, jak bliska była tego, żeby uścisnąć dłoń Noa i ile kosztowało ją, żeby się oprzeć jego urokowi. Nie wierzyła, że prawie ją przekonał do zgody. Była o to na siebie cholernie wściekła.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.